Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciemność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

SK2. Trzebnica.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Dziś rano w Trzebnicy niebo będzie zasnute chmurami, ale temperatura wzrośnie do przyjemnych 19 kresek. Wiatr będzie lekki, więc nie odczujemy chłodu. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie. Jutro znowu słońce schowa się za chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 19 stopni. Powietrze będzie dobrej jakości, dlatego oddychać można swobodnie. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. W wypadku szybowca zginęła 38-latka, a jej instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi Patrycja Pokrzywa z bielskiej policji.
9: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak. Wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. A instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
8: Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny ukrytej w transporcie cegły elewacyjnej. Wartość zabezpieczonego w porcie w Gdyni narkotyku to ponad 156 milionów złotych, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
10: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
8: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
10: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
8: A w sprawie ostatniego przemytu heroiny w Gdyni zatrzymano 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala Rafał Szpak.
11: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
8: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: SK2 Sport.
8: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
15: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
8: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Po co się oni zwracają do polskiego związku tego, o dziką kartę? Zapraszam do mnie na osiedle.
17: Tam dziką dostanie?
16: Małe, duże chodzą. Jakie chcecie? Na pewno jakieś karty mają przy sobie.
17: Na pewno, grzebią po tych śmietnikach.
16: Oczywiście, że
17: to
16: tak.
17: To na pewno jakąś kartę znajdą. Maja, gdzie ty
16: od
17: tam szukasz?
16: Od cholery u nas tego,

0: wróciłeś w jednym kawałku, jesteś cały, długi czerwcowy weekend.
1: Ale wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Nie zniszczył cię,
1: nie
0: to?
1: Zniszczył mnie, ale nie. Wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Gdzie byłeś?
1: Znaczy, jeżeli ktoś tam mieszka, to pomyśli sobie, że gdzie on tam daleko
0: był, blisko,
1: nie?
0: Tak?
1: No, ale ja, dla mnie to był jednak wyczyn tam pojechać i przejść 23 tysiące kroków jednego
0: 23
1: dnia.
0: Wow, nie no, naprawdę. Ja,
1: dziękuję bardzo, dziękuję.
0: To prawie jakbyś się słowa uznania.
1: Na górę jakąś wdrapał.
0: Ja już przez pół roku nie muszę chodzić nigdzie.
1: Nigdzie, tak.
0: Mam tyle zrobionych kroków.
1: Już nadrobiłeś.
0: Nie, posłuchajcie, byłem w Toruniu, bo ja lubię po Polsce jeździć.
1: U ojca?
0: Nie, u ojca nie byłem. Znaczy, może u któregoś ojca byłem, nie? Ale u tego akurat nie.
1: Tego
0: byłem
1: nie
0: w Toruniu.
1: Okay.
0: Jestem zachwyconym tamtejszym starym miastem. Jest po prostu przepiękne. I tak sobie pomyślałem, że ja będę cyklicznie robił wycieczki po Polsce.
1: A myślałem, że do Torunia.
0: I w do końcu Torunia,
1: odwiedzisz, a, do i że w końcu odwiedzisz ojca.
0: Na 100% jeszcze pojadę do ojca, do Torunia.
1: No bo ojca trzeba odwiedzić,
0: ale
1: no.
0: Ale posłuchajcie, będę robił cykliczne wycieczki po Polsce i teraz chciałbym was poprosić z tego miejsca, tutaj, z tego miejsca, ze studia Radia SK2, żebyście zaplanowali Jarząbkowi wycieczkę. To znaczy, dzwonimy 726-826-826 albo Messenger i chwalimy się, gdzie ja powinienem jeszcze w Polskę pojechać.
1: Czyli innymi słowy, pochwalcie swoje miasto, takie zareklamujcie, żeby Jarząbek chciał w wakacje was odwiedzić.
0: Bo ja na pewno będę jeździł po Polsce, jest tak piękna Polska, jestem taki zachwycony.
1: Masz
0: tym
1: takie
0: Toruniem.
1: Tanie bilety.
0: No, totalnie, bo jeszcze karta dużej rodziny. Ludzie, nic, tylko wsiadać w pociąg i jechać w Polskę. 726-826-826 albo Messenger. Bardzo proszę o jakieś, tak to się ładnie mówi, destynacje.
2: SK2.
1: Ty, żeby ludzie z destylacją nie pomylili.
0: Nie, mogą mylić, a dlaczego by nie?
1: Destynacja.
0: Destylację.
1: W sensie przeznaczenie podróży, cel
0: tak.
1: Podróży.
0: To ale znaczy, jak będzie destylacja, to spokojnie.
1: Nie, destylacja, nie mylimy. 726-826-826. Zareklamujcie swoje miasto, można też na Messengerze. Ja się staram.

0: Ależ wiekowy już, a bardzo dobry utwór Magda Fam.
1: Nie wypominaj.
0: Nie wypominaj. Ale jak wino, im starsze, tym lepsze. 19 minut po 6. Gdzie ten Jarząbek ma pojechać?
1: Dawaj.
0: Wakacje tuż, tuż.
1: Bo ja byłem na kawie i nie słyszałem, co też do mnie mówiliście.
0: Będziesz zwiedzał cały kraj, bo ludzie mają propozycje. Pierwsza propozycja na dziś, reklamujemy swoje miasto, to Madzia. Słuchamy, Madziu, dzień dobry.
2: No, na pewno już byłeś, ale zapraszam do Wrocławia.
0: Byłeś?
1: Byłem, ale nie pamiętam.
2: Szlakiem Krasnali.
0: Krasnali szlakiem.
2: Aha. Codziennie można przynajmniej 20 parę tysięcy kroków zrobić, a żeby je obejść, to tak ze 3-4 dni potrzeba.
0: 4, razy 4.
2: Więc razy 4, no. Tak można policzyć, to będzie tyle kroków, że do końca roku już nie trzeba będzie chodzić.
0: Widzisz? I co?
1: Ale żeby obejść jednego Krasnala, trzeba 20 tysięcy kroków?
0: Nie!
1: Całe miasto?
0: Cały szlak Krasnali. No a jak byłeś, to nie szedłeś szlakiem Krasnali?
1: Powiem ci tak, że...
0: Ty masz inne ścieżki, tak?
1: Nie wiem, czy ja w ogóle szedłem.
0: SK2. Ale z tego, co słyszałem, miasto ładne.
1: Okej.
0: Okay. Reklamujcie swoje miasta 726-826-826 lub Messenger. Madzia, do ciebie oczywiście. Prezenty od radia lecą. Tyś

0: Dzieci już odliczają pewnie, bo to już czerwiec, to już tak, wyjdą wesołe ze szkoły i dwa miesiące ich nie będziesz widział. Ale jeszcze póki co do szkoły trzeba chodzić.
1: No właśnie, wręcz przeciwnie, będziesz je widział. Dzień w dzień, przez całą dobę.
0: Ale w szkole, w szkole nikt nie będzie widział.
1: Nie, no jasne, że
0: 25
1: tak, szkole,
0: po 6.
1: Tak. Posłuchajcie, czytam sobie dzisiejszą kolorową gazetę i co ja widzę? Małgorzata Rozenek Majdan, kojarzysz?
0: Perfekcyjna pani domu.
1: I Radosław Majdan.
0: Perfekcyjny bramkarz.
1: No powiedzmy. Wydali fortunę na przyjęcie syna, ale to nie byle jakie przyjęcie. To były urodziny, moi drodzy. 10 czerwca Henio Majdan skończył 6 lat.
0: Skończy. Jutro jest 10 czerwca.
1: Skończy 6 lat.
0: A, czyli wcześniej mu zrobili.
1: Okej, zrobili wcześniej. Teraz tak, patrzę, ile to wszystko kosztowało. Sam tort kosztował 2000 zł, wyobraź sobie. No. Morze balonów między 3 a 5 tysięcy zł.
0: O, proszę.
1: Proszę bardzo. Była księżniczka, były gofry z, gofry z owocami. Gofry, wiesz, po ile gofry idą teraz, będą szły nad morze?
0: Jak gofry były, to ewidentnie widać, że to były luksusowe urodziny.
1: Totalnie.
0: Bo ja podejrzewam, że w tym sezonie dojdzie do tego, że gofry nad polskim morzem to nie będą sprzedawać, wiesz, całego gofra, tylko na te kwadraciki małe. Będą dzielić i będzie po 5 zł za kwadracik.
1: I tak cię stać na nie nie będzie.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Poranek w Trzebnicy zacznie się z ciemnymi chmurami, ale temperatura będzie przyjemna, bo osiągnie 20 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Wiatr południowo-zachodni będzie lekki, co doda trochę świeżości. Po południu możliwe przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem nadal ciemne chmury i 18 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, a na początek Lublin, gdzie 7 zastępów straży pożarnej 3 godziny walczyło z ogniem. W nocy palił się były klub jeździecki, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Trzęsienie ziemi na Kubie miało magnitudę 6,2 i było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Dziś ceny paliw poszły w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 groszy.

0: Pan Podsiadło. Pan Podsiadło, który zaczął obrotowy tour i sobie będzie koncertował.
1: No, przez, się nie odwrócisz całe lato. Podsiadło.
0: No, tak, no, lodówkę otwieram, patrzę, Podsiadło.
1: Podsiadło, nie? No, no.
0: Kawę chcę zaparzyć z ekspresu, Podsiadło. Podsiadło. No i dobrze, i tak ma być, bo Podsiadło robi na jedne z najlepszych polskich hitów, a my same takie gramy w Radiu SK2. 22 minuty do 7.
1: Taki Dawid Podsiadło nie musi się martwić. Nie musi się martwić, gdzie jechać w Polskę. On po prostu jedzie w Polskę i daje koncerty, prawda? I zwiedza sobie miasta Polska. A ja się martwię i nie wiem, gdzie mam jechać. I proszę bardzo, dziękuję wam za to, że przychodzą pomysły. Na przykład Wiktor do nas napisał na Messengerze, a kiedyś byłeś w Berlinie, jest tam brama brandenburska i inne zabytki.
0: Oj, kolego, nie wiesz, do kogo piszesz. Tak chcę powiedzieć. Oj, kolego,
1: Dla mnie Berlin...
0: Jarząbek, co, wybierasz się do zachodnich sąsiadów?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Berlin, proszę bardzo, część wsi Harta na Podkarpaciu. Dlaczego by nie?
0: A, na Podkarpacie,
1: do
0: jest
1: Berlina
0: Berlin?
1: Można, tak,
0: jest.
1: Można pojechać.
0: Ale to nie miasto.
1: To nie miasto, ale co z tego? To miejscowość.
0: Miejscowość Berlin.
1: Jest.
0: Dobrze, dobrze.
1: Dobrze, przyjadę do Berlina, jak będę na Podkarpaciu.
0: Jest jeszcze... A, to może być propozycja dla ciebie, tutaj od słuchacza. Nagranie jest na sekretarce, prosimy.
2: No, zapraszam do Koluszek. To jest tam 30 km od Łodzi.
0: Koluszki pod Łodzi.
2: Gwarantuję ci, że bez grosza przy duszy przez tydzień nie wytrzyjesz.
0: Widzisz?
1: A jeszcze jak brzmi, bo to widzisz, koluszki, paluszki.
0: Jeszcze, o, i przegryzka jest od razu. SK2.

0: to jest kwestia sporna. Jeden powie, że wierzy, drugi powie, że nie wierzy.
1: Ważne, żeby ona mi wierzyła.
0: To też. Wierność przede wszystkim. 10,5 minuty zostało nam do godziny 7 w Zgorzelcu. Ciekawe rzeczy się działy.
1: Zgorzelec to jest piękne miasto w ogóle. Pewnie je odwiedzę. A na razie zaglądamy tam tylko, jeżeli chodzi o informacje, które dostajemy. Mężczyzna znalazł 1 000 000 złotych na ulicy. Od tak sobie leżały pieniążki. No ale żeby nie było. Usłyszał już zarzuty, bo został zatrzymany przez policję. Zarzut dotyczy przywłaszczenia znaleźnej rzeczy w postaci środków pieniężnych, za co grozi mu teraz do roku pozbawienie wolności.
0: No, ale chodzi o to, że mężczyzna nie przyznał się do winy, a prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych. Bo, słuchajcie, pieniędzy policja nie odzyskała, facet się do winy nie przyznał, a dostał karę 50 000 złotych. Przypomnijmy, znalazł 1 000 000. Tak. Czyli
1: gość jest jeszcze na plusie. Zostaje mu 950 000 gdzieś w stodole. SK2.
0: Prosta matematyka, to zakończenie roku szkolnego. Powinniśmy to odejmowanie już ogarnąć.
1: Nieprawdopodobne.
0: No, dobra, czyli Zgorzelec jak coś, Jarząbek, jakbyś chciał. Tam 1 000 000 na ulicy leży.
1: Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się tylko schylić, a z tym będzie problem.

0: 4 minuty zostały nam do godziny 7, równo wtedy też newsy w Radiu SK2, bądźcie czujni, bądźcie blisko, będziemy mieli coś dla was z tych najważniejszych rzeczy i też z tych takich lokalnych, takich mniej ważnych, ale chyba ważnych.
1: Wojna się zaczęła.
0: Ale to nie taka poważna, jakbyście myśleli. To jest jednak wojna. Tak, tak. To jest wojna o kort.
1: O kort, na którym swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska.
0: No.
1: No i więcej zdradzimy w newsach punktualnie o 7, tak więc bądźcie blisko, bo to się, naprawdę z tego się może dramat zrobić.
0: Dramat na całą Polskę. No. I my go rozdmuchamy jeszcze.
1: Tak, tak.
0: Będą nas na tych pisać. W portalach plotkarskich.
1: Jak ktoś kogoś z backhandu sieknie, to się
0: to ja mu forehand.
1: Forehand.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
6: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
11: Poranek w Trzebnicy zapowiada się dość pochmurnie, ale na termometrach zobaczymy przyjemne 20 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni, ale po południu mogą pojawić się burze z deszczem i porywami wiatru. Wieczorem spodziewajmy się pełnego zachmurzenia i lekkiego ochłodzenia do 18 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka. Jest opinia, ale Pałac Prezydencki nie zdradza szczegółów. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
12: Sprawę wyjaśnia już Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Mowa o wypadku szybowca w Bielsku Białej, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
14: Niestety tego wypadku nie przeżyła 38-latka. Z kolei 56-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna, ten 56-latek w tym przypadku pełnił rolę instruktora.
12: Szybowiec wczoraj po 19 spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Nie chcą bloków w miejscu kortu. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej walczą o miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w tenisie.
15: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te tebesy powstały. I nam się to nie podoba.
16: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
17: My możemy sobie mówić o nich, co chcą, to i tak robią, nie?
12: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: SK2 Sport.
12: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mistrzostwach Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała też Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw w czwartek. Asekoresowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Prawie 4 minuty po 7. Dzisiaj dzień Agugaga. Agugaga. No to jest tak, dzidziusie tak mówią. Agugaga.
21: Agugaga.
20: Święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt. 9 czerwca przypada. Więc wszystkiego dobrego dla świeżo upieczonych rodziców, których dzieci zaczęły gugać.
21: No i jest dzisiaj też dzień trójkąta, koral.
20: No właśnie, no to jest to agugaga.
21: Ja zostanę przy agugaga.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Ty tylko umiesz zawołać: mama, pić!

0: Ej, muszę chyba przeprosić Dry Skula.
1: Za co? Bo wczoraj pożyczyłeś od niego coś?
0: Nie, nie, nie. Wczoraj na antenie, pamiętam, powiedziałem na niego Dry Skul. Po prostu przeczytałem, jak jest napisane. Dry Skul.
1: No. A po nazwisku to po pysku, jak to się mówi.
0: On tak ma na nazwisko?
1: Nie.
0: Dry Skul?
1: Na szczęście. Widzisz? Ale Wiktor Waligura ma tak na nazwisko i razem z Dry Skulem.
0: Ale Wiktor Waligura, zobacz, nie można się pomylić.
1: Nie
0: tak
1: można.
0: Się mówi, jak się czyta, jak się pisze.
1: Można. Ja kiedyś górom napisałem przez U otwarte. Zresztą nie tylko ja. Polska górom też.
0: Polska górom.
1: Tak, no, przez U otwarte
0: no
1: się
0: właśnie.
1: Cztery pory roku ten kawałek był już na naszej antenie. Wiktor Waligura, Dry Skul.
0: Dry Skul.
1: Powiem, żeś zmylił teraz. Drugie miejsce na naszej polskiej gorącej 20. Tych kawałków do głosowania jest 20. No i znowu w piątek kolejne notowanie. Więc jak zawsze o tej porze zachęcamy was do tego, żeby wchodzić na sk2.pl i głosować.
2: SK2.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: mam moskitierę, zrobiłem sobie i dziękuję, mogą mi latać. Latają mi koło balkonu.
1: Nie wejdą?
0: Nie wejdą! Mm. Wszystkie okna zmoskitierowałem sobie przed latem i dobrze zrobiłem, polecam. 19 minut po 7, Kłebo na Fide z Darią Zawiało za nami. Za chwilę budka suflera, a my wracamy do tego, gdzie Jarząbek ma pojechać sobie w trasę w Polskę.
1: Pineski nawet sobie kupiłem takie, że będę teraz wpinał w mapę, gdzie mi powiecie, tam pojadę.
0: Są propozycje dla ciebie.
1: No, poproszę.
0: Darek z nami, słuchamy. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie.
0: No to gdzie Jarząbek ma pojechać, co reklamujesz?
2: Wapiennik.
0: Wapiennik.
2: Wapienne.
0: Wapienne.
1: Dobra.
0: I to gdzie to? To
2: jest Beskidniki.
0: Beskidniki, Jarząbku.
2: Okej. Okay. Piękne, urokliwe.
0: Urokliwie tam jest, słuchaj.
2: Wieże widokowe.
0: Wieże widokowe masz, możesz wchodzić.
2: Serdel.
0: Serdel.
1: Serdel?
0: Możesz zjeść.
2: I jeszcze tam.
0: I co jeszcze? Dobra, no serdel jest, to najważniejsze, nie? No, jak Jarząbek usłyszał... No.
2: Naprawdę, urokliwe.
0: No urokliwe, jak ty słyszysz serdel, ja myślę, że cię Darek przekonał.
1: Oczywiście.
0: Co?
1: Jak jeszcze macie mortadele, to od razu tam jadę. SK2. Serdel i mortadella, no. Nie ma lepszego śniadania.
0: Na wieży widokowej.
1: Na wieży widokowej.
0: Masz podgląd na cały Beskidnik. I Beskidniki, nie namęczysz się. No. Bo niski.
1: To nie żadna tam paruwa, nie?
0: No, nie
1: serdel na wieży widokowej. No przecież to jest palce lizać, no.

0: I tylko po polsku.
1: To twoja, to dla ciebie, twoja.
0: Jak się nazywa to radio?
2: SK2!
0: Oczywiście, że tak.
2: I tutaj... wasza poranna dwójka.
0: I tutaj tylko same polskie hity, żadnych zagranicznych nie gramy. Nie, to jest jedyne takie radio.
2: Ale przedstaw poranną dwójkę, żeby ludzie nie mieli podtekstu.
0: No ty i ja.
2: Ja i ty.
0: No ja i ty, no.
2: No to
0: Majda Jarząbek, dzień dobry. Jeszcze raz, 24 minuty po godzinie 7 mamy. Zapraszamy was teraz do Stanów Zjednoczonych.
2: Tam... Nie teraz, za 5 dni. Jak ktoś by miał ochotę, bo to 14 czerwca się odbędzie. Ale możecie już powoli lecieć, bo nim dolecicie, to może zrobi się 14 czerwca. Będzie gala UFC pod Białym Domem z okazji 250 lat minęło od podpisania deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych i z tej okazji jest gala UFC, wybrnąłem.
0: To ja tylko wytłumaczę, że UFC to jest ten mordolanie, prawda, w klatce takie, no. Się spotykają zawodnicy i się naparzają ze sobą z łokci. Ale całkiem, z kolana, ja chciałem powiedzieć, że, w nos, policzek. No.
2: Ja chciałem powiedzieć, że to droga impreza. 60 milionów dolarów to wszystko będzie kosztowało. I całkiem przypadkowo punkt kulminacyjny gali UFC zbiegnie się z urodzinami Donalda Trumpa.
0: To przypadek.
2: Całkiem przypadkowo. Przypadek. Czyli słuchajcie, Trump na urodziny robi sobie galę UFC przed Białym Domem.
0: Proszę bardzo. Ale to jest w ogóle, on jest bez ogłady. To jest człowiek bez ogłady. Bo gdyby był dżentelmenem, to by wiedział, jak się robi takie rzeczy. Na przykład u nas ustawki przecież robi się po cichu, w lesie, w ramach Gentleman Agreement.
3: SK2.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra CC Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
2: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
13: Dziś rano w Trzebnicy temperatura wzrośnie do 21 kresek. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pokaże. Wiatr będzie lekki, a ciśnienie stabilne. Po południu sytuacja się zmieni. Spodziewamy się burz z intensywnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni, a chmury nadal będą obecne, choć słońce nie zniknie całkowicie. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Trzebnica kolejne polskie hity.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim w samym Charkowie. Rannych zostało 15. Do ataków doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wołodymyr Zełenski omawiał sposoby zakończenia wojny z Rosją. Uwaga na upał, ostrzega IMGW. Alerty przed wysoką temperaturą obowiązują w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. W województwie mazowieckim, w części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego termometry pokażą 30 stopni. Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o Złoto Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: jak jedwa.
1: Czyli że delikatna. Czyli że delikatna, chyba o to się rozchodzi w tej piosence. Róże Europy, Westę 2. 20 minut zostało nam do 8. Cały czas spływają propozycje dla Jarząbka. Gdzie by tu można
2: no,
1: było
2: dawaj,
1: pojechać? Jest wyzwanie chyba dla ciebie. Słuchamy.
3: Cześć, Planeta. Ja mam dla ciebie Jarząbek wyzwanie.
1: Mówiłem?
3: Też jedź w województwo opolskie i dojedź do Kruczboka, a później bez nawigacji znajdź miejscowość Pszczonki.
1: Pszczonki.
3: Na razie, trzymaj się. Mam nadzieję, że podejmiesz wyzwanie.
1: Bez nawigacji. Bez nawigacji.
2: Przecież to, co to jest za wyzwanie?
1: Pszczonki.
2: Pszczonki. Pszczonki to jest miejscowość obok Pogorzałki.
1: Obok Pogorzałki?
2: A do Pogorzałki to po prostu na czuja, na nos można pojechać.
1: A do zimnej wódki w Opolskim trafisz?
2: Tam też jest?
1: Jest zimna wódka w Opolskim. Jeszcze jest Ameryka, Węgry są i Moszna też jest.
2: No,
1: to wszystko w Opolskim.
2: I wszystko naraz, jak się w końcu zrobi, to w końcu trafisz do tej Pszczonki. Na 100%. Najpierw Pogorzałka, później zimna wódka, a następnie Pszczonki. No, to się wszystko łączy ze sobą. Dobrze, ale dobra.
1: A prowadzicie Moszna.
2: No, ale... Nie, odwiedzę Pszczonki, odwiedzę.

0: z powietrza.
1: Ale bez chipa już nie będzie można żyć.
2: Nie. Chip musi być.
1: Musi być chip.
2: Musi być chip, jak nie to 5000 zł grzywny. Prezydent już podpisał ustawę o krajowym rejestrze oznakowania psów i kotów, w skrócie KROPIK.
1: Tak, taka kropeczka. Będzie trzeba teraz wszczepić zwierzaczkowi swojemu. Koszt 50 zł. I wydaje ci 50 zł, macie zaczipowanego pieska i kotka, bo jak nie to kary.
2: Ciekawe, jak to będą egzekwować. Będą chodzić po domach i przepraszam, czy piesek i kotek mają chip?
1: No pewnie będą mi zaglądać.
2: Jak to
1: tam,
2: kotka,
1: prawda?
2: To chipa, no. Chipę pewnie ma.
1: No, a jak do pieska, to nie wiadomo. Tak czy inaczej, jeżeli nas słuchają psy albo koty, to proszę się nie martwić, proszę się nie bać, proszę się nie buntować przed chipami. Zobaczcie, to nie jest takie złe. Ja od 16 lat jestem zaczipowany i zobacz, nie włóczę się już z kolegami po okolicy. Po pracy wracam do domu na dwóch łapach, a tam czeka na mnie ciepła Micha. No nie.

0: Lady Punk w Radio SK2. 5,5 minuty zostało do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Cześć, prezent... do 9.
0: Tak. No. Zagramy o prezent marzenia wartości 500 zł. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić w te wakacje. Ciekawych, polskich, pięknych. Więc zachęcimy Was, żeby się zgłosić najdziwniejszą nazwą miejscowości, jaką znacie.
1: A ja sobie później wklepię na mapie i zobaczę, gdzie to jest, prawda? To nie musi być Wasza miejscowość. Może przejeżdżaliście przez jakąś taką ciekawą, fajną miejscówę. No to dajcie znać. 7268 26826 albo Messenger. Tak, zgłaszamy się do Państw i miast, które już po 8.00.

0: Reklama.
1: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. A Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Niskie ceny są.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
5: Przedpołudnie w Trzebnicy zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce też się pojawi. Termometry pokażą około 20 kresek. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza dobra. Po południu możliwe burze z silnym deszczem i wiatrem. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro nadal chmury, ale i słońce. Maksymalnie 19 kresek. Czwartek przyniesie przelotne opady, a słupki rtęci wskażą 18 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica wiadomości.
4: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. 37-letni obywatel Turcji usłyszał zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
7: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
6: Decyzja już zapadła. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa jest senator tej partii Monika Piątkowska. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rafał Sonik dostał propozycję startu w wyborach, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Dziś po odmowach kandydatów profesorskich i niejasnym zachowaniu Sonika padło właśnie na Monikę Piątkowską. Poszukiwania kandydata prowadziła przede wszystkim warszawska centrala partii. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA. W czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. And bright stars through the perilous fight. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali San Antonio Spurs. W finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
6: Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa. Dziś mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: A Szachtarowi Donieck nie pozwolili grać Wiślacy na swoim stadionie. Nie, nie, muszą szukać innego stadionu.
12: Jakby się Szachtar nazywał Wieczysta, to może by pozwolili. No, to wszystko o to się rozbija. 3 minuty po godzinie 8:00. Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: A może ktoś w domu? Może nie w pracy nas słuchają już, albo w drodze do pracy, tylko w domu?
12: U mnie nie ma wieczystego w domu. Nie.
11: Ale masz lampę i sofę.
12: Lampę i sofę. Znaczy, pod stertą ubrań gdzieś tam jest ta sofa.
11: No właśnie, a teraz Ania wyszkoli, może pora na jakieś porządki. Tu lampę, tu sofę, tu regalik. Z najlepszymi polskimi hitami też można dobrze posprzątać.
12: Znam takie żony.
11: We wtorek, 9.
12: Mąż wraca...
11: Czemu żona?
7: Czemu nie żona? Wiem. A może chłop chce
12: posprzątać? Dobra, matkę znam taką, która przestawia meble co tydzień.
7: Faceci zamiotły.
13: Chciałam.

0: Mamy... W czwartek
1: się zaczyna?
0: Tak.
1: Dobra, mundial się zaczyna w czwartek, a jeszcze,
0: w
1: się,
0: nocy.
1: Nie, jeszcze się nie zaczął, a już jest skandal.
0: To nie pierwszy i pewnie nie ostatni.
1: Chodzi o sędzię z Somalii, pan Omar Artan, który jest uważany za jednego z najlepszych sędziów afrykańskich, dlatego właśnie został wybrany przez FIFA do prowadzenia meczów na mundialu.
0: Nie został
1: wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, amerykańskie służby graniczne uznały jego paszport dyplomatyczny za niewystarczający, no i odesłały go z powrotem do Somalii.
1: A Ziobro jakoś się dostał, zobaczcie. Ziobro do Stanów jakoś się dostał.
0: Bo Ziobro był ministrem, a tutaj chodzi o sędziego tylko, prawda? Ja tak czy inaczej proponuję w zamian za pana z Somalii, może u nas jakiegoś polskiego sędziego byśmy wysłali w takim razie do Stanów Zjednoczonych? Spokojnie znajdziemy sobie jakiegoś uczciwego. Czy jest tu jakiś uczciwy sędzia?
2: Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.

0: Tak się będzie ktoś cieszył, jak zaraz wygra.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Dyng, dyng, dyng robiło koło takie jakieś. Bim, bim, bim, bim, bim.
3: Weź, bo wyrwiesz, zostaw to.
0: Urwiesz następnemu.
4: Po łapach dam zaraz.
0: Dobrze. Leszek, Madzia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
6: No witam, witam.
0: Zagramy sobie w Państwa miasto o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, kręcimy kołem, losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, druga osoba ma nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, Leszek zacznie dzisiaj.
4: Prawo czy w lewo?
6: Prawo.
4: Prawo. Pamiętajcie też, że odpowiedź musi się zaczynać na tą literę.
0: Tak? Patrz, mówiłem, że zepsujesz? Odpadło koło! Odpadło nam koło, niemożliwe. Mówiłem, że zepsujesz.
3: O ludzie, ojej.
0: Poczekaj, po co tak mocno kręcisz?
3: No nie wiem.
0: Poczekajcie, musimy naprawić koło, chwila.
3: Tu, czekaj.
0: Nie przewidzę. Jeszcze raz, w prawo było.
3: Ty trzymaj za...
0: Dobra, ja trzymam za koło. Kręć. Ojeju, odpadło nam koło, matko kochana. Dobra. Jest. Trzecia litera alfabetu, litera C.
4: Litera C.
0: Nie rób tego więcej, Jarząbek.
4: No jak to, że koło jest to tyle,
0: Leszek,
4: że
0: słyszysz? Trzecia litera alfabetu.
6: Słyszę.
0: Słyszysz. C. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Cyp.
4: Miasto.
6: Cytów.
4: Znana postać.
6: Cezar.
4: Roślina.
6: Cytryna.
4: Kolor.
6: Czerwony.
4: Zawód. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj
0: dobra.
4: Nie ma.
0: Leszek, Leszek, wiesz, że Cyców nie posiada praw miejskich?
6: O ja.
4: To jest piękne miasto, piękne miasto, piękna miejscowość, przejeżdżałem przez nią. Nazwa też niczego sobie, ale poczekaj, może jest jakiś Cyców
0: nie ma. Cyców to wieś, Cyców to jest wieś, Cyców nie jest miastem. Piękna miejscowość, owszem, pięknie się nazywa też, ale jest wsią. Nie możemy ci miasta zaliczyć, Leszku.
4: Czyli... Poczekaj,
6: no, ale... trudno.
4: Dobra, inaczej robimy. Niech jeszcze Magda poodpowiada, a ja jakieś miasto o nazwie Cyców może
0: nie
4: znajdę.
0: Nie znajdę? Wydaje mi się, że nie znajdziesz. Madziu, raczej masz jeden punkt do przebicia, chyba że Jarząbek jakiś Cyców z prawami miejskimi znajdzie. No to wtedy spoko. Prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, proszę bardzo. Patrz, jak się kręci Jarząbek. Koło nie... Nie odpada,
4: tak
0: jest...
4: Trzeba to jakieś naprawić, bo to wiesz.
0: Elegancko. Ale by nam konsolę tę zepsuło, bo to koło nam spadło na te wszystkie guziczki. Litera K. Na K się zatrzymało. Litera K. 20 sekund. Madziu, uwaga, państwo.
7: Kambodża.
0: Miasto.
7: Kalisz.
0: Tytuł filmu.
7: Kwiat pustyni.
0: Imię.
7: Katarzyna.
0: Roślina.
7: Kaktus.
0: Potrawa.
7: Kotlet.
0: Kotlet!
4: Kotlet!
0: Ulubione nasze narodowe danie. Dobrze, dobrze. Raz, dwa. Kwiat pustyni bym sprawdził. Znaczy już, chyba że będzie
7: cytat. Była książka, potem film.
0: Kwiat pustyni. Znaczy chyba, że znalazłeś tyców z prawami miejskimi, no.
4: Gdyby Leszek w XIX wieku odpowiedział, że cyców, to bym mu chyba zaliczył.
0: A cyców do XIX wieku miał prawa miejskie?
4: Nie miał praw miejskich, ale był bardzo dużym ośrodkiem obejmującym jakieś tam inne wsie.
0: Zobaczcie, poszedł w tym czasie do biblioteki, wypożyczył książkę, wyczytał i wrócił i wie
4: no nie,
0: wszystko.
4: No niestety. Cyców to jest gmina wiejska.
0: Gmina wiejska. Zatem Leszku, jeden, a Madziu, Madziu Kwiat Pustyni jest film, więc Madziu masz 6. Więc 6-1. Prezent marzeń leci do Madzi.
7: Dziękuję bardzo.
0: Proszę.
4: Dziękuję.
0: Do Leszka nagrody pocieszenia i jutro po 8 też gramy.
2: Państwa miasta
1: w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: To powinno być nasze hasło na każdy dzień. Nie martw się, uśmiechnij się, będzie praca, znajdziesz pracę, bezrobocie spadnie, będzie dobrze.
1: No właśnie, nie. Jakbyś mieszkał na Wielkiej Brytanii, to byś miał inaczej.
0: Ale żyję w Polsce.
1: No to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, moi drodzy? Młodym coraz trudniej znaleźć tam zatrudnienie.
0: No dobra, to akurat jest prawda. Pan Alan Milburn.
1: To jest pan były minister w rządzie Partii Pracy, jakby ktoś pytał.
0: Tak, i ten pan były minister przedstawił taki raport dotyczący Wielkiej Brytanii, z którego wynika, że uwaga, za 4 lata do 2030 roku w Wielkiej Brytanii przybędzie 1 250 000 bezrobotnych.
1: Co więcej, w tym raporcie czytamy, że 6 na 9 młodych nigdy nie pracowało. 6 na 9!
0: No to nie ma co się dziwić, że nie pracują, bo 6 na 9 brzmi jak dobra zabawa. SK2

0: Reklama.
1: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
5: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
6: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
1: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
18: Dziś w Trzebnicy czeka nas mieszanka chmur i słońca. Przed południe zapowiada się ciepłe z temperaturą sięgającą 22 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, a jakość powietrza dobra, więc można odetchnąć pełną piersią. Po południu sytuacja może się zmienić. Spodziewamy się miejscami burz z silnym deszczem i wiatrem, ale temperatura pozostanie na poziomie 22 stopni. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Trzebnica zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
17: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: 8.31, niosę SK2, Anna Łobocka. Rząd zajmie się dziś propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto. To o 180 zł więcej niż teraz. Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z oskarżeniami o molestowanie. Powodem są zarzuty jego bliskiej współpracownicy. Karim Khan jako prokurator wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta Rosji Władimira Putina. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Instytut ostrzega, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni w centralnej i południowo-wschodniej części kraju.

0: Żona mnie ostatnio zasmuciła właśnie.
1: No.
0: Bo mówi, zobacz, były takie kwiatki, takie te, to one się bzy nazywają? Czy coś takiego?
1: No.
0: I one kwitły. I to znaczy, że była wiosna. Teraz jakieś tam nowe zakwitły i to znaczy, że jest czerwiec. A jak te fioletowe zakwitną, to znaczy, że się lato skończy.
1: Okej. Okay. No dobrze, fajnie.
0: Tak mi powiedziała. I już mi się smutno zrobiło, bo te niebieskie...
1: Ale wiesz, że teraz nie jest kącik ogrodniczy, tylko odkurzający.
0: Smutkiem swoim chciałem
1: się podzielić. Się do newsów sprzed lat, ale z tego dnia, który dziś mamy.
0: Do kwietnia bym się cofnął.
1: Nie. 9 czerwca dzisiaj 2005 roku. Zemsta po mazursku na kajakach.
0: Proszę
1: taki
0: bardzo.
1: Artykuł. Ktoś postawił płot nad samą Krutynią, to taka rzeka, w wiosce Zielony Lasek, gmina Piecki, i uniemożliwił turystom przeprawę kajakami. Zaalarmował Gazetę Olsztyńską jeden z czytelników. A kajaki trzeba w tym miejscu wynieść na brzeg, bo tu rzekę zagradza młyn. Tak dziennikarze pisali 9 czerwca 2005 roku.
0: Okazało się, że Krutynię ogrodził niejaki Jerzy Waszkiewicz, były sołtys Zielonego Lasku. Tłumaczył, że zdenerwował go sąsiad, Waldemar Wasilewski.
1: Jest cytat. Ten Wasilewski wchodził na mój brzeg, kamienie mi stamtąd zabierał, na swój teren kładł. No to się wkurzyłem, geodetę wezwałem, słupki postawiłem i co moje, zagrodziłem.
0: Zobacz ta, się ludzie, panowie się o kamienie pokłócili, żeby to jeszcze jakieś szlachetne kamienie, ale nie, tu jakieś zwykłe polne.
1: No. Facet miał rację, że nie pozwala sobie kamieni kraść, nie?
0: No.
1: A mógł ten drugi przyjść do niego, poprosić ładnie.
0: Jak ładnie?
2: Daj kamienio!
3: SK 2.
4: Moja piękna miedza jest moja.
5: Piękna miedza moja nie jest twoja, bo jest moja. Co jest moje, to jest twoje, bo jest moje.
4: Miedza jest moja, rozumiesz to? Ja bym walczył. Zabeczkę i za miedzę walczyłem.
5: Co wy bez karty?

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: 10 minut zostało do 9. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić. Ciebie na pewno by nie porwało, więc Cudnochy, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, mogłaby ciebie zainteresować, bo tam ciekawe anomalia pogodowe się zdarzają, ale takiego ciężaru to raczej nie porwie, nawet i tornado.
1: A, bo ja mam serce ze złota.
0: Na przykład dlatego. Tornado się pojawiło właśnie w Cudnochach. No tak powiadomili ci, co badają te zjawiska takie.
1: Znaczy trąba powietrzna,
0: mocne.
1: Tam? Ten no, taki wir taki, tak?
0: No tornado, no. Tornado, no. Bardzo duże tornado i nic tam za bardzo nie uszkodziło, ale to już kolejne takie w tym roku w naszym kraju.
1: A to pewnie zwalają wszystko na aurę, na pogodę. Pewnie tak, pewnie
0: no
1: zwalają.
0: Tak, bo to przez wiatry.
1: Nie. Ja mam inną teorię. To wszystko jest wina czerwcówki, moi drodzy. Tak jest. Zobaczcie. Była kiełbaska? Była. Była karkóweczka? Była. Była kaszaneczka? Była. Szaszłyczki były, sałateczki, kanapeczki, kefiry, soczki. No po takim zestawie to

0: Błahaha, błahaha.
1: Śmieszne, ale
0: że,
1: śmieszne.
0: Że do roboty trzeba i się śmieją z ludzi.
1: Ale
0: widzisz?
1: Śmieszne.
0: Ahaha, dacie radę. U nas najlepsze polskie hity. Za chwilę 10 bez reklam, jeden po drugim. To Kasia Grodzka przejmie stery. Mamy 5 minut do 9.
2: Ja z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, bo rzeczywiście moja mapa destynacji, nie mylić z destylacją, jak to żeśmy już powiedzieli, prawda? Moja mapa destynacji jest już bogata, wiem już gdzie jechać, ale czekam
0: to
2: na kolejne.
0: To jeszcze na dobitkę.
3: No witam moje ukochane radio.
0: No hej.
3: Dwa najlepsze radio świata.
0: A dziękujemy.
3: Żyja Rząbek Majer.
0: No gdzie? No gdzie?
3: Same nazwisko wskazuje, albo tam, gdzie jarzębina rośnie, albo tam, gdzie jarzębie mieszkają.
0: Chyba...
3: I będzie szczęśliwy.
0: Chyba te, jastrzębie.
2: Nie, jarzębie.
0: Jarzębie?
2: Będę jarzębiem na czele jarzębi.
0: Nie wycofujesz się. Nie.

0: ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
11: Dzisiaj w Trzebnicy czeka nas ciekawa aura. Przedpołudnie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce też się pojawi. Temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc będzie ciepło. Wiatr północno-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać. Po południu sytuacja się zmieni. Spodziewamy się burz z deszczem, a wiatr może przybrać na sile. Mimo to termometry nadal będą wskazywać 22 stopnie. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy. Mateusz Chłystun zna szczegóły tej decyzji.
13: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Krakowskie struktury koalicji miały w tej sprawie de facto niewiele do powiedzenia. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. W centrali partii, jak słyszymy, panuje przekonanie, że lokalne struktury nie powinny samodzielnie wybierać kandydata, bo to one odpowiadają za porażkę prezydentury Miszalskiego. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
12: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod pociąg. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Czy wiadomo, kim jest osoba, której chce postawić zarzuty? O tym Anna Badowska.
14: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
12: To kolejny bat na piratów drogowych. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między miejscowościami Kamieńsk a Radomsko. Długość odcinka pomiarowego to ponad 12 km w stronę Łodzi i ponad 13 w kierunku Częstochowy. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 140 km na godzinę.
9: SK2 News, Trzebnica.
15: Sebastian Stelmach, przebudowa Krajowej 15 od Skoroszowa do Trzebnicy i budowa małej obwodnicy miasta będzie realizowana jednocześnie. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na te zadania. Jako pierwsza ruszy przebudowa 15, by w tym samym czasie wykonawca mógł dokończyć projekt małej obwodnicy Trzebnicy, a po remoncie drogi ruszyć z budową spinki. Trzech pijanych rowerzystów zatrzymanych w powiecie trzebnickim. Rekordzistą był 43-latek, który wydmuchał 2,5 promila.
16: Minęła 9, tutaj Radio SK2. Gramy 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Nie chcemy przerywać wam tej muzycznej uczty, tego drugiego śniadania z nutek. Mam dla was zespół Demono, będzie też Kasia Sienkiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
17: No to gramy.
9: 10 hitów
17: najlepszych polskich.

takiego humoru przy wtorku wam wszystkim życzę. Takiego, jakiego ma Patrycja Markowska w tymże kawałku. Drogi kolego, gramy wam w Radiu SK2. Dobre humory mają też w naszej ekstraklasie, słuchajcie. Bo wreszcie Wieczysta, która do niej awansowała, dogadała się w sprawie użyczenia stadionu do grania. Panowie swoje mecze będą rozgrywali na stadionie Wisły Kraków. Co ciekawe, sam prezes Wisły powiedział, że w ogóle nie ma mowy o jakiejś bitce między kibicami obu drużyn, bo uwaga, tutaj cytat, fani Wisły i fani Wieczystej często to te same zbiory. To brzmi, jakby to były jakieś takie dwa plemiona, które działają sobie wspólnie. Miejmy nadzieję, że przed pierwszym meczem nie zapomną odpalić symbolicznej fajki lub w tym przypadku racy pokoju.

0: Piosenka pogodowa, czyli Black and White od Kombi, gramy wam w Radiu SK2. A dlaczego pogodowa? A bo w całej Polsce mamy dzisiaj pełno ostrzeżeń przed czarnymi chmurami i białymi rozbłyskami. Do tego dochodzą też upały. 13 województw zostało objętych tymi alertami, więc no nie będę wymieniała, wiadomo. Ulewy i opady gradu mogą się pojawić po południu i utrzymać aż do wieczora. Jedyne województwo, którego nie obejmie ostrzeżenie, to województwo zachodniopomorskie. No przecież nie od dziś wiadomo, że w Szczecinie nie ma gradu, bo chmury cały czas myślą, że to miasto leży nad morzem i całe gradobicie idzie na hel.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
5: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
7: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: Kiedyś była taka moda, nie wiem czy pamiętacie, żeby wszystko reklamować hasłem jak z Hollywood. Opalenizna jak z Hollywood, uśmiech jak z Hollywood. A ona reklamować się nie musi jakoś specjalnie, bo wierne grono fanów czeka na jej album i przyszłoroczną trasę koncertową. Fifi Hollywood, Daria Zawiałow, takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 10, a przed nami niosę.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Słyszysz? To w Zawonii! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
8: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
12: Czekamy na Was z atrakcjami. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
17: Przedpołudnie w Trzebnicy zapowiada się całkiem ciepło, bo termometry pokażą 23 stopnie. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też będzie miało swoje chwile. Wiatr słaby z zachodu, a jakość powietrza w normie. Od popołudnia do wieczora mogą nas zaskoczyć burze z intensywnym deszczem i wiatrem, a temperatura spadnie do 22 kresek. Jutro przewidywany jest przelotny deszcz, a temperatura nie przekroczy 20 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
18: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum Warszawy, wyrok ma usłyszeć główny podejrzany. 28-latek według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem mężczyźnie, który stanął w obronie zaczepianych kobiet. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
19: Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski, który zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska. Według śledczych, trzech mężczyzn w nocy zaczepiało przechodniów w centrum centrum miasta. Kiedy 29-latek zwrócił im uwagę, został zaatakowany. Bójka przeniosła się do bramy przy Nowym Świecie, gdzie ofiara została pobita i kilkukrotnie ugodzona nożem. Jak podkreślano w trakcie sprawy, ciosy nożem miał zadawać wyłącznie Mirkowski. Po zbrodni uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony przez policję. Dwaj inni uczestnicy zajścia zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka.
18: A wyrok w tej sprawie o 13:00. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim. Wśród ofiar kobieta w ciąży. W samym Charkowie rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci. Z kolei w Zaporożu na południu Ukrainy zaatakowany został autobus. Zobaczyliśmy dron, zatrzymał się nad nami, a później poleciał na dół, wybrał nas za cel i wleciał w nas. Jak zobaczyłem, że dron jest już 3 metry ode mnie, skoczyłem do autobusu. Gdy zamykałem drzwi, usłyszałem eksplozję. Łącznie w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 160 dronów i 2 rakiety. Należy unikać pełnego słońca i pić dużo wody. Dziś w centralnej i południowo-wschodniej części Polski 30-stopniowy upał.
1: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
18: Mówił ratownik medyczny Mariusz Wielocha, a objawy udaru cieplnego to dreszcze i gorączka.
15: SK2 News, Trzebnica.
20: Sebastian Stelmach, przebudowa Krajowej 15 od Skoroszowa do Trzebnicy i budowa małej obwodnicy miasta będzie realizowana jednocześnie.
21: Wykonawca zrealizuje małą obwodnicę Trzebnicy i to połączenie Trzebnicy-Skoroszów będzie mógł to zoptymalizować i przejść od razu do fazy wykonawcy.
20: Wyjaśnia Waldemar Wojciechowski z wrocławskiego oddziału GDDKiA. Przetarg na te zadanie będzie ogłoszony jeszcze w tym roku. Policjanci uratowali ranną sarnę mundurowi z Trzebnicy. W weekend interweniowali przy jednej z dróg w regionie, gdzie znajdowała się ranna i oszołomiona sarenka. Zwierzę odłowiono i przekazano pod opiekę weterynarzom.
0: No właśnie, dużo wody, dużo cienia, rozsądna ilość lodów przyjętych do swojego organizmu, to chyba dobra recepta na poradzenie sobie z tymi upałami. Tutaj Radio SK2, my za to gramy wam dużo, dużo muzyki polskiej, czyli najlepszej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach mam dla was na muzyczny początek tej godziny.

0: zespół T-Love na 18 minut. Po godzinie 10 gramy wam w Radiu SK 2. Pojutrze rusza mundial, wielkie otwarcie, wielkie fajerwerki, ale dzieją się też rzeczy dziwne związane właśnie z tą imprezą. Właśnie czytam, że somalijski sędzia, pan Omar Artan, który ma sędziować się mundialowe mecze, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Pana przeszukali na amerykańskim lotnisku, potem go odesłali do Turcji, i teraz będzie musiał kombinować. To tyle dziwne, że pan Oman to nie jest taki byle jaki sędzia, tylko w zeszłym roku został nagrodzony tytułem najlepszego sędziego Afryki, słuchajcie. Widać, że za dobry jest na pracę w Ameryce. Mógłby śmiało na tamtym lotnisku zacytować naszego wieszcza narodowego.
1: W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.

Mamo, chcę zobaczyć Elvisa. Dziecko, przecież Elvisa mamy w domu. Tak mniej więcej mogła wyglądać wymiana zdań w Polsce lat 80. Bo to prawda, że Krzysztof Krawczyk był naszym polskim Elvisem Presleyem. Dla niektórych też był takim powiewem modnej muzyki z zachodu. I za to fani go pokochali. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Przed nami w wehikule czasu Radia SK2.

0: A to już Marisa w Radiu SK 2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. A wy możecie dawać nam znać, które kawałki mają takie szczególne miejsce w waszych sercach. To nie przypadek, że po wejściu na sk2.pl klikacie w ikonkę serduszka właśnie i tam już możecie oddawać się głosy. W ramach gorącej polskiej dwudziestki kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
10: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
11: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samochodami. Obrony pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
19: I po reklamie.

0: to dopiero były. Tańce, przytulańce, wolne na szkolnych dyskotekach przy tym kawałku od Kobra Nockiej. Kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 11 i newsy, a po 11 pokwitujecie mi odbiór paczki, która szła do odbiorcy 19 lat. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
6: 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
7: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
15: Dziś w Trzebnicy czeka nas całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 22 stopnie, więc będzie ciepło. Na niebie trochę chmur, a miejscami może przelotnie popadać, ale bez większych zmartwień. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza jest w normie. Po południu sytuacja się zmieni. Mogą pojawić się burze z silnym deszczem i wiatrem. Temperatura nadal utrzyma się na poziomie 22 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
14: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
16: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej, ocenia Czarzasty.
17: Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć.
16: Marszałek Sejmu apeluje jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami potencjalnego odebrania orderu Zeleńskiemu.
17: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
16: Premier zaapelował do prezydenta Nawrockiego o bezpośrednią rozmowę z prezydentem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie usłyszała zarzuty. To po śmierci 20-letniej studentki poparzonej podczas zajęć na uczelni, mówi Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury.
18: Tej osobie przedstawiono zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, którego dopuściła się jako funkcjonariusz publiczny, jako rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
16: Do wybuchu w pracowni doszło prawie 3 lata temu. Za nieodpowiednie niedopełnienie obowiązków odpowie również wykładowczyni.
18: Była osobą obowiązaną do asekuracji studentki w trakcie wykonywania przez nią prac graficznych polegających na spalaniu kalafonii i w trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych,
16: za co grozi 8 lat więzienia. Pod Giewontem czekają na gości Półwyspu Arabskiego. Od najbliższej soboty wracają loty z tej części świata, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
13: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
19: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
20: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
16: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie.
21: SK2 News, Trzebnica.
22: Sebastian Stelmach. Wtorek dniem bez wody na Prusicko-Żmigrodzkim pograniczu. W związku z pracami na sieci wodociągowej we Wszemirowie jeszcze do 17 woda może zanikać w miejscowościach gmin Prusice i Żmigród, takich jak Wszemirów, Kaszyce Wielkie, Przedkowice, Powicko czy Kancelżowice. Wsiadła za kółko mając promil alkoholu w organizmie. Drogówka z Milicza zatrzymała 62-letnią kobietę z Krośnic, która wsiadła za kółko po alkoholu. Teraz 62-latka odpowie przed sądem.
0: No przyznam, całkiem niedawno poznałam hasło Zjednoczone Emiraty Tatrzańskie, będąc właśnie na wycieczce w górach. Faktycznie, sporo turystów ze wschodu, no i dobrze, niech podziwiają ładne krajobrazy. Ile człowiek może patrzeć na piasek i pustynię, prawda? U nas deszcz polskich hitów w tej godzinie, wśród nich Nowe Podsiadło, który zrobi nas na błysk. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: chleba. Niech mam, że kochasz mnie. Piękny duet Flinta i Zagrobelny w Radiu SK2. No właśnie, tak się mówi, że jak kocha, to poczeka. Pewien Brytyjczyk naprawdę czekał długo. Jego paczka doszła do niego po 19 latach. Co ciekawe, pan te prawie 2 dekady temu zamówił magazyn dla rodziców, który miał mu pomóc w wychowaniu świeżo narodzonego syna, obecnie lat 19 i na studiach. Do paczki były dołączone oficjalne przeprosiny od brytyjskiej poczty. No ja to na miejscu pana Brytyjczyka, to bym się cieszył, że to nie była polska poczta. Bo u nas po 19 latach czekania dostałby awizo, nie paczkę, a po wizycie w placówce od okienka odszedłby nie tylko z paczką, ale też i wielką księgą kulinarną siostry Anastazji, parą klapek i 3 paczkami żelków. No tak przynajmniej kończą się moje wizyty na poczcie.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, słyszę killer, myślę elektryczne gitary i późne lata 90. To działa trochę jak memory, find, siara i wszystko jasne. Co do tego słynnego cytatu Siary Siarzewskiego, no są dwie szkoły. Jedni pamiętają find, siara, inni, że tam jest five, siara. No i w tej scenie mocno wiało, więc też i nasz ulubiony gangster mówił trochę niewyraźnie, no ale może znajdzie się ktoś, kto pogodzi obie strony. Ktoś chętny? Płacę jak za prezydenta.
1: SK2. Reklama.
2: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
3: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
5: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
3: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: niedługo, za 2,5 tygodnia. Sami zaśpiewamy ten kawałek pod nosem, idąc na dworzec i szukając swojego transportu na letni odpoczynek. Wakacje tuż, tuż, a my gramy wam Remedium i Wsiąść do pociągu od Maryli Rodowicz i Krzyśka Zalewskiego w Radiu SK2. Póki co przed nami stacja, informacje te w samo południe na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Pokraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
14: Dziś w Trzebnicy czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niestety parasole mogą się przydać, bo przewidywane są przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, więc warto mieć na uwadze jego obecność. Od popołudnia do wieczora spodziewamy się miejscami burz, którym towarzyszyć będzie silny deszcz i wiatr. Słupki rtęci spadną wtedy do 17 stopni. Jutro pogoda nie ulegnie większej zmianie. Deszcz i maksymalnie 20 kresek. Zaraz w SC2 newsy.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
15: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. To nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
15: Relacjonuje prokurator Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Szczegóły ustala policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Starcie koalicji z PiS-em przy Wiejskiej. Sejf wywołuje emocje w Sejmie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewniał, że wbrew fake newsom, żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
17: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
15: Unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. W ramach programu pod koniec maja udało się w ciągu 3 dni zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym. Dziś przed rządem decyzja w sprawie płacy minimalnej. Rada Ministrów właśnie rozpoczyna posiedzenie. Podczas niego zajmie się m.in. propozycją płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd ma je przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Resort pracy ma rekomendować wynagrodzenie minimalne w wysokości 4986 zł. Byłby to wzrost o 180 zł.
12: SK2 News, Trzebnica.
18: Sebastian Stelmach nie ma go w urzędzie, ale i tak może otrzymać absolutorium. Jutro odbędzie się sesja absolutoryjna w gminie Trzebnica. Radni zatwierdzić mają sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielić absolutorium dla zawieszonego obecnie burmistrza Marka Długozimy. Obrady trzebnińskich radnych ruszą jutro o 9:00. Podpowiedzą społecznikom, skąd brać środki na działania. Gmina Oborniki Śląskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące pozyskiwania środków, sprzętu i partnerów dla swoich inicjatyw. Szkolenie ruszy jutro o 17:00 w Magistracie.
19: Tu Radio SK2, 100% polskiej muzyki wam gramy. Minęła 12:00, przed nami dużo atrakcji w tej godzinie. Będzie i wkrętka Nosela, i muzyczny wehikuł czasu, a na początek romantyczna Sanach na taki głębszy oddech. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Zespół Human w Radio SK2 Polski, bo i 100% polskich hitów też wam gramy. On też gra, ale na nerwach. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Namydlona Iwona po tej stronie, telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
2: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
3: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
2: Ale co to znaczy hotel pokój przechodni?
3: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś
2: nie
3: wchodził...
2: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
3: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
2: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
3: tak?
2: To czy jak tu reguluje? To co, ja wchodzę od balkonu?
3: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
2: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
3: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
2: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak, i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
3: tak,
2: a naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
3: tak,
2: czy nie?
3: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zareglować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
2: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
3: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy
2: dla
3: otworzy się balkon.
2: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
3: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
4: Kochani, zostałaś wkręcona w radiowskie.
2: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
1: Nosel wkręca.

0: 2. Wehikuł czasu.
1: Czy piosenka o czasie musi być stresująca i zmuszać nas do gorączkowego pilnowania, czy gdzieś przypadkiem nie jesteśmy spóźnieni? Absolutnie. A idealnym przykładem na to, że piosenka o czasie może ukoić nasze nerwy i skłonić też do takich lekkich przemyśleń, jest zegarmistrz światła Tadeusz Woźniak, już teraz w Radiu SK2.

0: To jeszcze wiosenna nowość od Bledki. Tańczy, gramy wam w Radiu SK 2. Łącznie w gorącej polskiej dwudziestce znajdują się dwa single od Aleksandry. Tańczy, który słyszeliśmy przed chwilą. I romantyczne dwa dni. Na obie pozycje możecie głosować na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Kosmiczne skafandry?
7: Są.
6: Hełmy?
7: Są.
6: No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
13: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
14: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
12: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

0: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Wielkie show zrobili panowie na zamknięcie festiwalu w Opolu. Tak się właśnie świętuje 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk i tacy sami, tym rockowym klasykiem dopłynęliśmy do godziny 13. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
3: Czekamy na Was z atrakcjami Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
4: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
5: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Dziś w Trzebnicy czeka nas dość zmienna pogoda. Po południu termometry pokażą około 23 stopnie, co oznacza przyjemne ciepło, ale nie zapominajmy o parasolach, bo mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby, choć wyczuwalny, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć. Spodziewamy się burz z intensywnym deszczem, porywistym wiatrem i możliwym gradem, a temperatura spadnie do 17 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
21: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po dramacie 17-latka w Woli Bierewieckiej. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi oraz dłoń.
22: Kierownik pociągu ma obowiązek opieki nad pasażerem. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
21: informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przetrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na torę. Parlamentarzysta z problemami. Do komisji regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek złożyła europejska prokurator generalna Laura Kövesi, a przekazał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: To jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Wojciecha Króla.
21: Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór. Zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach. Upadek grozi poważnymi konsekwencjami, ostrzega Edward Liota, ratownik TOPR.
8: Często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu. Nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
18: Zapomnijmy już o raczkach. Czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
21: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
19: SK2 News. Trzebnica.
23: Sebastian Stelmach, nastolatek, wpadł z marihuaną. Policjanci z Milicza zatrzymali na ulicy miasta 17-letniego chłopaka, który według wcześniejszych informacji służb mógł posiadać przy sobie narkotyki. To podejrzenie było prawdziwe. Przy 17-latku znaleziono kilka porcji marihuany. Teraz odpowie on przed sądem. A teraz dobre wiadomości dla kierowców. Już za kilka tygodni zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę Krajowej 15 ze Skoroszowa do Trzebnicy oraz na budowę małej obwodnicy miasta. Inwestycje mają być gotowe do 2031 roku.
24: Uwaga kierowcy, będę miał dla was bardzo dobre informacje. Będzie coś za darmo dla nas. No może jeszcze nie w te wakacje, ale kolejne. I o tym w tej godzinie. Oczywiście zawsze za darmo też najlepsze polskie hity u nas w Radiu SK2. W tej dziesiątce szykują się już Carla Fernandez, Magma, a na otwarcie Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto? Rafał Adamczak, dzień dobry.
25: No to gra.

Też tak macie czasami w godzinach pracy, że was sen dopada, ziewanie i wam tak oczy lecą, takie robią malutkie i tak trudno się przed tym obronić i w ogóle wam się wydaje, że chyba polegniecie i przytniecie sobie komara w czasie pracy. No to jest życiowe podobno, bardzo wiele osób tak ma. Wiadomo, ratujemy się kawą, jakimś chodzeniem, jakimś takim podnoszeniem energii trochę na siłę, ale organizmu się oszukać nie da. No, to czasami pogoda, czasami inne czynniki na to wpływają, że jak wrócimy do domu, trzeba swoje odespać i tyle. W każdym razie to są rzeczy naturalne i jeżeli tak macie, to nie tylko wy tak macie. Ja też mam czasami małe oczy. Znaczy, właściwie z zasady mam małe oczy, ale dobra, zostawmy to. Urszula Nansen, tak wam zagrałem w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, to prosto z albumu Biała Droga, ale kierowcom obiecałem, że powiem, co będzie za darmo. Otóż i co lepszego się wydarzy na polskich drogach? Koniec z bramkami i opłatami na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna właśnie likwidację infrastruktury poboru opłat na odcinku Wrocław-Gliwice, a w 2027 bezpłatny stanie się też fragment Katowice-Kraków. No to ci, którzy śmigają często autostradami, jeszcze proszą o to, żeby dorzucić do kompletu A2. Ja już wiem, że tam są czynione starania i będzie fajnie chyba. Proszę bardzo, może być fajnie? Może być fajnie. No to trzymamy kciuki oczywiście za więcej tych bezpłatnych odcinków. A teraz już oddział zamknięty nam muzycznie zrobi party w Radiu SK2.

0: Miss Love Is It dla Ciebie w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. A Wy wiecie, że dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. A jako, że być może dla części z nas Kaczor Donald był przyjacielem naszego dzieciństwa, to się jakoś tak ładnie przepleta, prawda? Ale z drugiej strony, słuchajcie, właśnie, gdybyście chcieli jakąś laurkę sprawić teraz komuś, kto jest dla Was bardzo ważny w życiu, to zdecydowanie ma status przyjaciela, a nawet łatkę przyjacielską przypiętą, to bardzo proszę, od tego jest nasza antena. Czekam na Wasze głosówki na naszym messengerze skowodwójkowym, wysyłajcie je. Bardzo chętnie puścimy to dalej w świat, tak żeby przyjaciel poczuł się doceniony i chodził z głową w chmurach. A co? W końcu od czego jest takie święto, prawda? Dzień Przyjaciela, przypomnę, 9 czerwca, korzystajmy z tego i pamiętajmy o swoich przyjaciołach zdecydowanie. Tam słońce, gdzie my, to Wiktor Dyduła, muzycznie już za chwilę w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
22: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Czy można powtórzyć pytanie?
24: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Tak.
24: Brawo!
26: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.

0: To hymn męskiego grania z 2020 roku. 6 lat już minęło, jak graliśmy Świt, chociaż cały czas go gramy, bo to dobry numer jest, a u nas wiadomo, najlepsze polskie hity. To jest SK2, zaraz 14 po 14 i kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I też skąd to się wzięło, a dzisiaj tak przedwakacyjnie w tym cyklu sprawdzimy, skąd się wzięło koło ratunkowe.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Strzemnicy popołudnie zapowiada się ciepłe, z temperaturą sięgającą 22 kresek. Możliwe przelotne opady, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem mogą pojawić się burze z deszczem, wiatrem i gradem, a temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro nadal możliwe przelotne opady, z maksymalną temperaturą do 20 kresek, a w czwartek do 16. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski2 już za godzinę.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 14. News Eski2, Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
2: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament.
1: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
3: Są takie głosy od mieszkańców, natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła. Bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej.
1: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło 12 osób. Dodajmy, że do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek dwójki dąbrowskich radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwanińskiej.
4: Eska2 News. Trzebnica.
25: Sebastian Stelmach. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców z północy regionu. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę Krajowej 15 od Skoroszowa do Trzebnicy i na budowę małej obwodnicy miasta.
26: Wykonawca będzie mógł to zoptymalizować i przejść od razu do fazy wykonawcy.
25: Zapowiada Waldemar Wojciechowski z wrocławskiego oddziału GDDKiA. Na koniec przypomnienie dla mieszkańców Prusińsko-Żmigrodzkiego pogranicza. W związku z modernizacją sieci wodociągowej we Wszemirowie jeszcze do 17 mieszkańcy okolicznych wsi muszą liczyć się z brakiem wody.
27: No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, o takie dbają, wiadomo, wakacje i latem ratownicy, ale też nieodzownym tego elementem jest koło ratunkowe i właśnie skąd to się wzięło, ja dzisiaj opowiem, skąd w ogóle wzięło się koło ratunkowe. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, bardzo proszę, będzie Kasia Wilk, będzie Maciej Musiałowski i będzie Natalia Nykiel, która numerem Error rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Klasyk od zespołu The Momo, Kamień jak Samit, w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sun & Grace z Filipem Lato, będzie też Hania Kuzimowicz, będzie też zespół Perfekta. Już teraz 18 minut po godzinie 14. Koło ratunkowe.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, a koło ratunkowe powstało z bardzo prostej potrzeby ratowania ludzi, którzy wypadli za burtę statku. Już w XVI wieku szkice urządzeń przypominających koło ratunkowe rysował Leonardo da Vinci, ale przez wiele lat pozostawały one tylko pomysłami. Prawdziwa historia koła ratunkowego zaczęła się w XIX wieku. Wtedy brytyjski oficer marynarki Thomas Kisby opracował tzw. pierścień Kisbiego, wykonany z korka i płótna, pływający pierścień, który można było szybko rzucić osobie, która nagle znalazła się w wodzie. W 1855 roku dokładnie rozwiązanie to zostało przyjęte jako standardowe wyposażenie jednostek ratowniczych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze koła ratunkowe były ciężkie i wykonywane głównie z korka. Z czasem zastąpiono je nowoczesnymi materiałami, takimi jak pianki, tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Dzięki temu są lżejsze, lepiej utrzymują człowieka na powierzchni i są bardziej widoczne dzięki charakterystycznym pomarańczowym kolorom. Najstarsze zachowane koło ratunkowe pochodzi z 1866 roku i brało udział w działaniach wojennych na Morzu Adriatyckim. Dzisiaj możemy je oglądać w Muzeum w Rzymie, a to pokazuje tylko, że ten niepozorny, pomarańczowy krążek, który ma ze sobą ponad 150 lat historii, uratował już niezliczoną liczbę istnień ludzkich. I prawda jest taka, że od tego, jak u swoich początkowych lat istnienia został odpowiednio podrasowany, do tamtego czasu niewiele się zmieniło, a swoją funkcję i rolę pełni znakomicie.
1: Skąd to się wzięło?

0: zone.
1: To Perfekt raz po raz straszą nas, 29 po drugiej.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: A dzisiaj w wehikule czasu Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście i ten utwór za chwilę wam zagram w Radiu SK2 i to jest jedna z tych piosenek, które zna w Polsce, którą zna w Polsce niemal każdy. Tyle słońca w całym mieście miało premierę w 1974 roku i bardzo szybko ten kawałek stał się największym przebojem Anny Jantar. Muzykę napisał jej mąż, Jarosław Kukulski, a tekst stworzył Janusz Kontratowicz. Piosenka została zaprezentowana podczas festiwalu w Opolu i praktycznie od razu podbiła serca wszystkich słuchaczy. Co ciekawe, sam Kukulski wspominał, że utwór powstał z połączenia dwóch różnych muzycznych pomysłów. Początkowo miał być niespodzianką dla Anny Jantar, która przebywała wtedy za granicą. Kiedy wróciła i usłyszała piosenkę po raz pierwszy, od razu uwierzyła, że będzie hitem, no i miała rację. Optymistyczny tekst miał oddawać pogodę ducha samej Anny Jantar. Autor słów mówił później, że inspirował go blask i radość, które artystka wnosiła wszędzie, gdzie się pojawiała. Ciekawostką jest, że w 1999 roku córka piosenkarki Natalia Kukulska nagrała tę piosenkę w duecie właśnie z samą Anną Jantar, czyli z mamą. Dzięki technice studyjnej połączono głosy obu artystek, mimo że Anna Jantar dzieliło od tego nagrania prawie 20 lat. Utwór ponownie trafił na listę hitów i poznało go kolejne pokolenie słuchaczy, ale my sięgamy po to, co najlepsze, czyli sięgamy po oryginał. W Radiu SK2 już teraz Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Jeżeli dzisiaj macie taki dzień, który pasowałby idealnie do tytułu tej piosenki, spokojnie, weźcie go już do końca dnia w pracy, czy tam w szkole, czy na uczelni na przetrwanie, a jutro będzie lepiej, tego się trzymamy. To zespół LOR na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radiu SK2, jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Pięknia Miłości, Piotr Rubik i jego kompania.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
13: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24,30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze polskie.

0: Klasyk od Manamu teraz wleciał nam prosto do uszu w Radiu SK2. To Kocham Cię, kochanie moje. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku się dzieje. Natomiast zaraz po najświeższych newsach odpalam już kolejne najlepsze polskie hity i uchylę rąbka tajemnicy, że na pewno Monika Brodka, Lady Punk i na pewno Sorry Boys.
1: Reklama.
2: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
3: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Słyszysz? To w Zawonii. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Popołudnie w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 19 kresek, a słońce będzie się przebijać przez chmury. Możliwy jest jednak przelotny deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Wieczorem sytuacja może się zmienić, bo miejscami mogą pojawić się burze z silnym deszczem, wiatrem, a nawet gradem. Jutro temperatura sięgnie 20 stopni z szansą na przelotny deszcz. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
15: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
0: Mówiła senator Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Podejrzane o zbrodnie w Ustce,
1: trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Przypomnę, w styczniu spędzał urlop z rodziną u teściów. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła na miejscu pomimo reanimacji. O 4-tygodniową obserwację 44-letniego Piotra K. wnioskowała prokuratura.
12: Dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
1: Mówi Paweł Wnuk z prokuratury okręgowej w Słupsku. Piotrowi K. grozi dożywocie. Brawura skończy się srogim mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem.
16: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
17: Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo. Autostrada jest po to, żeby je wcisnąć w ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowiem rozsądkiem.
18: Dla mnie to jest przegięcie. To nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy.
1: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
19: SK2 News, Trzebnica.
20: Sebastian Stelmach podpowiedzą społecznikom, skąd brać środki na działania. Gmina Oborniki Śląskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych ze swojego terenu na warsztaty dotyczące pozyskiwania środków, sprzętu i partnerów dla swoich inicjatyw. Szkolenie odbędzie się jutro o 17 w Urzędzie Miejskim. Wsiadła za kółko, mając promil alkoholu w organizmie. Drogówkę z Milicza zatrzymała 62-letnią kobietę z Krośnic, która podczas rutynowej kontroli wydmuchała promil alkoholu. Teraz za jazdę pod wpływem 62-latka odpowie przed sądem.
0: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień przyjaciela kwitnie. Mam nadzieję, że jakoś go tam spędzicie i poświętujecie. No wiecie, tak jak trzeba. Ewa będę podgrywał pod to wszystko najlepsze polskie hity. Będzie sobie Boys, będzie Lady Punk, Monika Brodka, Znam Cię na pamięć na otwarcie tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Numer świeżynka, ale zupełnie jakbyśmy się nagle znaleźli w latach 60., 70., jeżeli chodzi o polską muzykę, prawda? To jest mistrz od takich retro brzmień Mrozu. Nie ma miejsca jak doma w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 17 minut po godzinie 15. A czy są tu fani dobrej, ale takiej naprawdę dobrej piłki nożnej? Ręka do góry. No i teraz będę mówił nie, wcale nie o mundialu, bo jak już emocje związane z mundialem opadną, to dokładnie miesiąc później, czyli 15 sierpnia we Wrocławiu czeka nas niezłe show, niezła uczta. Manchester United zmierzy się z AC Milanem w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem. Przypominam, wszystko 15 sierpnia we Wrocławiu, więc już teraz można sobie jakoś fajnie, oby się udało tylko oczywiście, zaplanować piłkarsko ten wakacyjny dzień, bo wiadomo, że jak Manchester z Milanem, no to się

0: Dawid Porsiadło zasypuje nas nowościami, bo sezon, który wam zagrałem, bo później pojawił się kawałek, który jest jeszcze nowszy, czyli na błysk, a sam Dawid, wiadomo, teraz w czasie trasy stadionowej, obrotowy tur. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: 3 miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku w Zielonce. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotę. 2 osoby zginęły, a 1 została ciężko ranna. Kierujący 37-letni obywatel Turcji podjął manewr zawracania, stojąc na prawym skrajnym pasie dwujezdniowej jezdni. Uderzyło w niego poprawnie wjeżdżające na skrzyżowanie auto. 37-latek był trzeźwy, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jedno złamane drzewo, 2 ranne osoby i fala pytań o bezpieczeństwo w mieście. To pokłosie wypadku, do którego doszło wczoraj w Kołobrzegu. Jak się okazało, pień, który spadł na 2 osoby, był w środku spróchniały, mimo że z zewnątrz drzewo wyglądało zdrowo. Urzędnicy kołobrzeskiego magistratu mają sprawdzić pozostałe drzewa w rejonie wypadku. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach.

0: W Radiu SK dwa najlepsze polskie hity niezmiennie. 18 minut pozostało do godziny 16. Ja wiem, że niektórzy czekają na Jarząbka i jego prawdę. O przygodach z upałem w pracy będzie właśnie dzisiaj po godzinie 16. Ja muzycznie za chwileczkę dodaj jej pamiętnik.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo. Najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK dwa.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
16: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
17: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
18: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
19: Maria Sadowska.
20: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
21: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
0: i po reklamie.

0: Café de Paris. To propozycja od Dawida Kwiatkowskiego w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. I zaraz 16. I zaraz też pojawi się po newsach Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. No a ode mnie będą oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Męskie Granie, będzie Zakopower, będzie też Kasia Kowalska.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
8: Czekamy na Was z atrakcjami Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Strzegnicy popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą około 17 kresek, choć miejscami może przelotnie popadać. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jednak warto mieć na uwadze, że do wieczora mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i silnymi podmuchami wiatru. Jutro spodziewamy się szarego nieba, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Jest 16. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Na 25 lat więzienia skazał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego. 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą.
18: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach niniejszej sprawy.
16: Mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie. Oskarżony to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
19: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
16: Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem?
20: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
16: Mówi Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
21: SK2 News, Trzebnica.
22: Sebastian Stelmach nie ma go w urzędzie, ale i tak może otrzymać absolutorium. W środę odbędzie się sesja absolutoryjna w gminie Trzebnica. Radni zatwierdzić mają sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielić absolutorium dla zawieszonego obecnie burmistrza Marka Długozimy. Obrady trzebnickich radnych ruszą jutro o 9:00. Policjanci uratowali ranną sarnę. Mundurowi z Trzebnicy interweniowali przy jednej z dróg w regionie, gdzie znajdowała się ranna i oszołomiona sarenka. Zwierzę udało się zabezpieczyć oraz przekazać pod opiekę lekarzy weterynarii.
23: Coraz częściej będą nam się teraz przydarzać upały. W związku z tym, co w czasie upałów może pracownik? Co powinien pracodawca? O tym opowie nam Jarząbek w swojej prawdzie już za moment, a ja będę grał. Najlepsze polskie hity Zakopane Boso, potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Nareszcie, a także Kasia Kowalska z hitem To co dobre. Rafał Adamczak, dzień dobry.

To, co dobre, to Kasia Kowalska. A wiecie, co będzie muzycznie za chwileczkę? Was, mam nadzieję, porywać i energii dodawać? Będzie Papa Dance. Nice story.

0: przez śnieżycę. A w Polsce? No na razie woda do picia i ewentualnie wentylator z logo firmy, ale prawo jasno mówi, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i odpowiednią temperaturę, czyli jeśli w biurze masz wrażenie, że siedzisz w saunie, to już nie tylko twoja sprawa, ale i sprawa twojego szefa. Coraz częściej mówi się też o zmianach w kodeksie pracy. Może i u nas doczekamy się pogodowego wolnego, takiego, co uratuje przed skwarem albo śnieżną apokalipsą. Na razie jednak jedynym urlopem w czasie upałów jest ten w autobusie z klimatyzacją w drodze do domu.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SKT.
2: A jakbyśmy się doczekali takiego wolnego za pochmurną minę na przykład, albo zachmurzony nastrój, to też by mogło być? Papa Dance już teraz, a Jarząbek wraca jutro ze swoją kolejną prawdą tradycyjnie po godzinie 16. Teraz po 16 mamy 14 minut.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: powiedz mi tylko, gdzie wracać.
1: Na niebie to Oskar Cyms w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. I już prawie 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Pojazd wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Nie żyje kierowca. Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Na miejsce skierowano 3 strażackie zastępy oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni jest już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. O czym więcej na portalobronny.se.pl. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza. Sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.

0: To Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Taka oto działalność solowa tej artystki. Z wielkim przyjęciem Kasia podchodzi do koncertowania solo, do tej twórczości solo. Ostatnio na Instagramie Kasi Sienkiewicz mogliśmy zobaczyć relację z jej pierwszego solowego koncertu. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne i fajne przeżycia, które Kasi przy okazji towarzyszą. To jest SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za 21 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
7: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
13: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
2: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą, to Totti Love, to jest SK2, to są najlepsze polskie hity, no i wtorkowe popołudnie, a jak ktoś lubi nadinterpretację, to nawet może powiedzieć wczesny wieczór. Mówcie jak chcecie, ale to jest zdecydowanie lepsza pora dnia, taka kiedy już nic nie robimy i myślimy tylko o odpoczynku. Oczywiście, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Wiadomo, że są też różne inne dziwne, indywidualne sytuacje. Jako, że to jest lepsza pora dnia, to ja was też absolutnie spokojnie zostawiam z Antoniną van Dessel. Antonina ma już przygotowane dla was muzyczne niespodzianki i jak to są niespodzianki, to ja wcale nie powiem, co wam Antonina po godzinie 17 zagra.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Wieczorem w Trzebnicy czeka nas mieszanka chmur i opadów. Słupki rtęci pokażą około 17 kresek, a słońce pozostanie schowane za chmurami. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr słaby z północnego zachodu. W miarę jak zbliżać się będzie noc, miejscami mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Jutro nie spodziewamy się większych zmian. Słońce nadal będzie za chmurami, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Poznaliśmy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
13: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
14: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
13: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
15: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
13: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
13: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
12: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu. Śledczy złożyli zażalenie na tę decyzję sądu. Ich zdaniem areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Grozi jej do 5 lat więzienia. Jest kilka stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny.
9: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
12: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Orbisfera, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
5: SK2 News. Trzebnica.
17: Sebastian Stelmach. Przebudowa krajowej 15 ze Skoroszowa do Trzebnicy i budowa małej obwodnicy miasta będzie realizowana jednocześnie. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na te inwestycje. Najpierw odbędzie się remont 15, później ruszy budowa tzw. spinki. Obie prace ma wykonać ta sama firma. Na koniec historia 17-latka z Milicza, który wpadł z marihuaną w swojej kieszeni. Mundrowi odnaleźli przy nim kilka porcji narkotyku, za co teraz nastolatek odpowie przed sądem.

0: мелодия. Той и нутък тайнче съвя. Камелодия.
1: Ска 2.

Tak, zrobiło się romantycznie za sprawą grupy Sumptuastic i ich kołysanki, ale słuchajcie, ja z romantyzmu was tutaj wyrywam, dlatego, że już za dwa dni rozpocznie się największe piłkarskie święto świata, czyli Mundial 2026 wystartuje dokładnie 11 czerwca, a gospodarzem turnieju będą aż trzy kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I to właśnie w Meksyku rozegrany zostanie mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. No i chociaż tym razem reprezentacji Polski zabraknie na mistrzostwach, no to emocji na pewno nie

zabraknie i przed nami ponad miesiąc wielkich meczów, niespodzianek, pięknych bramek, no i historii, które będzie wspominał cały piłkarski świat. Mundial to przecież coś więcej niż tylko wyniki, to przecież atmosfera, kibice, no i sportowe emocje, które potrafią połączyć miliony ludzi przed telewizorami i nie tylko. Więc nawet bez biało-czerwonych warto zarwać kilka wieczorów, no i poczuć klimat mistrzostw świata, bo już za dwa dni zaczynamy prawdziwe piłkarskie święto i chociaż ja nie jestem sportowym freakiem, to będę oglądać. SK2. A teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w SC2?

0: Bajm, noc po ciężkim dniu, a u nas plotki i ploteczki z naszego polskiego podwórka show biznesowego. Państwo Szczęśni, czyli Marina i Wojciech, świętują 10. rocznicę ślubu. No i trzeba przyznać, że kiedy brali ślub w Grecji, to wyglądało bardziej jak hollywoodzka produkcja niż zwykła ceremonia. I właśnie zrobili imprezę. I co to była za impreza? Słuchajcie, goście, wszyscy ubrani na biało, koncerty, drinki. Aj, tacy to potrafią.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
3: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
3: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
6: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
7: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zbliżamy się do godziny 18. To była Daria Zawiałow z numerem Z Tobą na chacie. I mam nadzieję, że większość z Was dotarło już do domu i może zaśpiewać Z Tobą na chacie swojej drugiej połówce. Po 18 u nas dalej najlepsze polskie hity. Na początek Margaret, Kuba i Kuba i Eny. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
7: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ratowali tonącego nastolatka. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą, a pomoc wezwała grupa rówieśników.
12: Chłopca z wody wyciągnęli świadkowie, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna.
11: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Służby w gotowości, zapewnia MSWiA. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się już odprawa z wojewodami w sprawie burz. IMGW wydało ostrzeżenie dla 14 województw. Najbardziej niebezpiecznie ma być dzisiaj na południu kraju. W 5 regionach uruchomiono alert RCB.
0: Kuba, czy ty wiesz, że jesteś naszym wróżbitą?
13: Naprawdę?
0: Naprawdę. Wczoraj upierałam się, że będzie brzydka pogoda, a ty mówiłeś, że będzie bardzo ciepło, no i sprawdza się. Także nasz tutaj synoptyk radiowy, Jakub, pamiętajcie, co powie,
13: nie przesadzajmy. Ja tylko mówię to, co mówią synoptycy.
0: Ach, no dobra, myślałam, że jednak tak wyczuwasz.
13: Nie, aż tak, chociaż trochę czuję, wiesz, tak trochę mnie coś łupie w kościach. No.
0: To już ten wiek. Antonina van Dessel, dzień dobry, godzina 18. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

efekt wow, no a skończyło się niestety małym dramatem i lekkim zaskoczeniem przed lustrem. Ale umówmy się, drogie panie, drogie dziewczyny, niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nigdy nie przesadziła z samoopalaczem albo nie odkryła rano smug w miejscach, no o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziała. Ja tutaj powiem pierwsza. Dzisiaj rano wstałam cała noga, stopa w smugach, a stopy akurat nie smarowałam. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No nie wiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek chciał wyglądać jak po tygodniu w Hiszpanii, a wychodzi trochę jak po spotkaniu z filtrem Extra Caramel. Na szczęście jedno się nie zmienia. Samoopalacz na szczęście schodzi, a historie zostają na lata. SK2

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się do roku 1982. No a skoro mundial jest na topie, to przypomnę, że właśnie w 1982 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobyła trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii. I w tym samym roku wydany został też słynny numer Autobiografia zespołu Perfect. Autorem tekstu był Bogdan Olewicz, muzykę napisał Zbigniew Hołdys, no a wykonawcą piosenki oczywiście był Grzegorz Markowski. Autobiografia, która została wydana na płycie UNU, opowiada według Grzegorza Markowskiego właściwie o trzech przyjaciołach. Andrzeju Mogielnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy w wieku 17-18 lat tworzyli trójkę przyjaciół i marzyli o ogromnej karierze. W rzeczywistości jednak wszyscy uważają, że to opowieść o młodzieży z tamtych lat, która słuchała Radia Luksemburg, Elvisa Presleya, piła tanie wino, no a chłopaki podkochiwali się w Poliraksie. Początkowo, jak powiedział Markowski w wywiadzie, piosenkę miał wykonywać Zbyszek Hołdys, no ale oddał w końcu ją Markowskiemu, ponieważ stwierdził, że nie poradzi sobie z takim wokalem. Więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 największy przebój Perfektu, który mówi więcej o życiu Polaków niż niejedna praca naukowa. Posłuchajmy. Autobiografia już teraz u nas.

0: Takie lekkie, miłe i przyjemne hity gramy wam w Radiu SK2. To była Ania Karwan, Wiem co było warto. A ja teraz powiem wam o pieniądzach, bo prawie 1,5 miliona złotych, tyle po finale Rolanda Garrosa, zgarnęła Maja Chwanińska. No i spokojnie, nie będzie od razu latać prywatnym odrzutowcem na treningi i mało tego, niestety od tej kwoty musi zapłacić bardzo, ale to bardzo duży podatek. Polska tenisistka mówi, że pieniądze chce wydać rozsądnie, głównie na rozwój kariery, trenerów i kolejne turnieje. Czyli zamiast sportowego auta, sportowa forma. I myślę, że to bardzo dobrze, bo po takim sukcesie apetyt rośnie. Nam wszystkim oczywiście i Mai myślę, że też. A my trzymamy kciuki, żeby za chwilę było głośno nie tylko o premii, ale też o kolejnych wielkich wygranych Mai Chwalińskiej. No bo dziewczyna naprawdę ma talent. A muzycznie w SK2 za moment formacja Nieżywych Schabów i ich ławka.
1: SK2 Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,30%.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
3: I po reklamie.

0: Taki dobry numer zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 19. Kombi? Słodkiego, miłego życia. No a życie będzie słodkie i miłe, dlatego że po 19 Radio SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Doda, elektryczne gitary i Beata. Więc koniecznie zostańcie, wychillujcie razem z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sebastian Stelmach, tenorzy zagrają dla mam. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy zaprasza nas na koncert 10 tenorów w programie Dla Ciebie Mamo. Koncert z największymi przebojami odbędzie się już w ten czwartek o 19 w trzebnickim GCKiS, a ja mam dla Was podwójne wejściówki na to wydarzenie. Jeżeli chcecie wybrać się na koncert, napiszcie na adres trzebnica@sk.pl. Czekam na Wasze wiadomości.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
0: No i mamy godzinę 19 we wtorek, 9 czerwca. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i zapraszam na kolejną godzinę turbo dobrych hitów. Na początek Doda, Znak Pokoju, ale oprócz hitów powiem wam o newsach prosto z Opola, dlatego że festiwal w Opolu mamy za sobą, ale wychodzą plotki i ploteczki i mam coś dla was.
10: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: Polskie hity. SK2.
0: I te plotki będą miały coś wspólnego z artystką, którą właśnie usłyszycie teraz w Radiu SK2. Doda, Znak Pokoju. A za moment plotki o niej.

0: teraz.
1: Ale to jest dobry numer, Maciej Musiałowski i jego Flora. No a ja miałam mówić o dramach, jakie były na Opolu w tym roku. No więc słuchajcie, za kulisami festiwalu w Opolu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. I tym razem Natalia Kukulska przyznała, że nie mogła zasnąć przez rozśpiewującą się Dodę za ścianą. Czyli zamiast kołysanki, prywatny koncert na żywo. No i Natalii ten koncert nie przypadł do gustu. No i trzeba przyznać, że to jest dopiero festiwalowy klimat. Jedni liczą owce przed snem, a inni wysokie dźwięki Dody. No ale może w tym jest taki plus.

To była Sanach, Kolońska i Szlugi, a teraz będzie o ciekawych zjawiskach. Jeszcze niedawno wszyscy mieliśmy FOMO, czyli strach, że coś nas ominie. Impreza, koncert, spotkanie, promocja. Człowiek po prostu siedział w domu i stresował się bardziej niż maturzysta przed matematyką. A teraz przeczytałam, że jest coś popularniejszego i jest to JOMO, czyli Joy of Missing Out. W skrócie, ogromna radość z tego, że nigdzie nie trzeba iść, czyli totalna odwrotność. No i nagle idealny wieczór to nie jest klub do rana, tylko serial, kanapa i telefon ustawiony na nie przeszkadzać. No i tak myślę sobie, że w dzisiejszych czasach no to chyba coś w tym jest, bo z wiekiem człowiek przestaje się bać, że coś go ominie, a zaczyna się cieszyć, że wreszcie może nie wychodzić z domu. Więc zdecydowanie JOMO robi robotę. A u nas muzycznie teraz Bledka i tańcz.

0: wszyscy są ciekawi i wszyscy zainteresowani jak najbardziej tym, co za oknem. No i słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście mieliśmy bardzo wysokie temperatury, w miejscami nawet ponad 30 stopni, ale od jutra niestety przyjdzie do nas małe ochłodzenie. No i od połowy czerwca mają przychodzić już takie mega, mega ciepłe dni, ma być to normą, ale na razie jeszcze parasol musi pozostać naszym najlepszym przyjacielem, więc jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze takich lekkich kurtek nie chowamy, a sandały jeszcze chwilę, drogie panie, muszą zaczekać. No i tak to z pogodą w ten wtorkowy wieczór wam powiedziałam. Ale muzycznie u nas bardzo dobrze i za moment Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy, więc zostańcie i posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: To była Lanberry, Ostatni most, a my zbliżamy się powoli do godziny 20. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że zobaczcie, wtorek powoli się kończy. Zostaje środa, czwartek, piątek i co? I znowu weekend i można odpocząć. A jak do tych informacji dorzucicie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gra wam oczywiście Radio SK2, no to macie już po prostu wieczór zrobiony. A my po 20 na start lecimy z dobrą muzyką. Poleci Ania Dąbrowska, Mrozu, Kasia Kowalska. Więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
3: Czekamy na Was z atrakcjami Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
4: Kosmiczne skafandry?
5: Są.
4: Hełmy?
5: Są.
4: No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
6: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
7: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Sebastian Stelmach, trzebnińscy winiarze zapraszają na świętowanie. Przed nami druga edycja festiwalu wina i produktu lokalnego nad trzebnińskimi stawami. Czekać na Was będą lokalni winiarze, koła gospodyń wiejskich oraz rękodzielnicy, a na scenie pojawią się Zoria oraz Paulina Cynkari, Maciej Knop. Festiwal ruszy w sobotę o 15 na scenie nad stawami i potrwa do wieczora.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
0: Leniwie powoli wybiła godzina 20 we wtorek 9 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam już wtorkowy dobry wieczór. I w tej godzinie na playliście same sztosy, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie się muzycznie naprawdę dobrze działo.
12: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
0: I na początek Ania Dąbrowska i jej nieprawda w Radiu SK2. Posłuchajmy.

piosenka, którą mam nadzieję już niedługo będziemy śpiewać. Big Day w dzień gorącego lata. Słuchajcie, w związku z tym, że Mundial 2026 zbliża się wielkimi krokami, już startuje 11 czerwca, ja nie jestem jakimś znawcą sportu, no ale obserwuję to dla was, żeby wam tutaj dawać informacje.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny Mac Zestaw.

0: Wehikuł Czasu.
1: Już za moment w naszym Wehikule Czasu numer z 1987 roku, który niewiele brakowało, a mógł zniknąć, zanim w ogóle usłyszeli go fani. Mowa o przeboju Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej, do którego słowa napisał Marek Dutkiewicz, a muzykę skomponował Romuald Lipko. Początkowo Aleja Gwiazd była odrzucana przez wszystkie stacje radiowe jako taka zbyt melancholijna i taka smutna, ale słuchajcie, autorzy nie poddawali się, wierząc w jej moc, no i zgłosili ją do telewizyjnego konkursu premiery na festiwalu w Opolu w 1987 roku. No i wtedy zaczęło się dziać. Głosy oczywiście po tym występie były podzielone, jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie, no ale piosenka z całą pewnością była na ustach wszystkich, no i wszystkie stacje zaczęły ją puszczać. Tekst Alei Gwiazd był inspirowany samotnością i taką refleksją nad przemijaniem, tematami, które w drugiej połowie lat 80. rezonowały bardzo mocno z publicznością. Piosenka, jak się dobrze wsłuchacie, nie jest takim prostym love songiem, to taka ballada o straconych marzeniach, mijającym czasie, o tym, co zostaje po wielkich chwilach. Zatem już teraz wysłuchajmy w Radiu SK2 Alei Gwiazd i odnajdźmy tę melancholię lat 80. No to słuchamy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest taki numer, który kojarzy mi się z takimi letnimi wieczorami i imprezą w piątek wieczorem, w wakacje. Fuka i Liwka i Enklawa, chcę więcej i myślę, że to będzie hit tego lata. Ale powiem wam o czymś, co znalazłam i co trochę mnie zasmuciło i zszokowało. Bo koniec anonimowych większych zakupów. Unia Europejska szykuje przepisy, przez które przy większych transakcjach trzeba będzie podać między innymi PESEL. No serio. Czyli kupno droższego zegarka albo torebki może wkrótce przypominać bardziej wizytę w urzędzie niż taki szybki shopping. No i niby chodzi o bezpieczeństwo i walkę z praniem pieniędzy, ale wielu ludzi już teraz zastanawia się, czy za chwilę przy zakupie ekspresu do kawy sprzedawca nie poprosi jeszcze o grupę krwi i nazwisko panieńskie mamy. No bo taką stronę to trochę zmierza. I jedno jest tutaj pewne, spontaniczne, a wezmę sobie Asedam, może trochę stracić już swój klimat, niestety. A za moment u nas muzycznie bardzo dobrze, stare dobre wilki i ich bohema.
1: SK2. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Wow, z takim rockowym pazurem zbliżamy się w Radiu SK2 do godziny 21. To był oczywiście Lombard i Szklana Pogoda. Na szczęście nie za oknem. Po godzinie 21 u nas polecą dalej najlepsze polskie hity, więc koniecznie zostańcie z nami. Na początek Dawid Podsiadło, Demono i Jeremi Sikorski, więc jak sami słyszycie, no będzie bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sebastian Stelmach. Dinozaury zamieszkają w Prusicach. Już za kilka dni czeka nas otwarcie Parku Dinozaura w Prusicach. W planie będzie oficjalne otwarcie placu zabaw, animacje dla najmłodszych, pokazy tyranozaura, rowerowe show oraz mecze siatkówki. Otwarcie Parku Dinozaura zaplanowano na sobotę 20 czerwca na godzinę 13.30. Warto to sobotnie popołudnie spędzić w Prusicach, gdzie z pewnością atrakcji nie zabraknie.
4: Magazyn lokalny.
5: Sebastian Stelmach. Turystyka rowerowa na północy Dolnego Śląska stale się rozwija. Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa przyznała właśnie certyfikaty miejsc przyjaznych rowerzystom. To wyróżnienie dla usługodawców, których oferta odpowiada na potrzeby amatorów jazdy na dwóch kółkach. O szczegółach rozmawiałem z Martą Kamińską ze stowarzyszenia DKR. Dolnośląska Kraina Rowerowa od wielu lat promuje obszar, można powiedzieć, północy Dolnego Śląska, bo od powiatu wołowskiego, przez Trzebnicki, Milicki, aż po części Oleśnickiego. Stawiacie na promocję turystyki rowerowej. No i właśnie na początek o tej turystyce pomówmy, jak ona na przestrzeni lat zmieniała się na tym terenie.
6: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Ogromnie. Ostatnie lata to jest eksplozja turystyczna na naszym terenie. Oczywiście jest to zasługą wielu czynników, nie tylko naszej pracy. Trendów, które się pojawiają, COVID, który bardzo skierował ludzką uwagę na tereny blisko domu, czyli nie wyjeżdżamy bardzo daleko, tylko szukamy atrakcji wokół komina, tak zwanego, czyli niedaleko od domu. Fundusze europejskie, które pozwalają pozyskiwać środki na infrastrukturę, przede wszystkim na renowację zabytków, chociażby tworzenie atrakcji oraz prywatnie dla przedsiębiorców na tworzenie oferty turystycznej, na rozwijanie noclegów, gastronomii, wszystkiego tego, co daje pracę. Także tutaj jest... No i oczywiście jakby też sam fakt tego, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni i już jakby nie gonimy tylko za chlebem, żeby mieć jakby na te codzienne życie, ale już też myślimy o tym, żeby poza tą pracą mieć taki oddech w postaci jakiegoś przyjemnego zwiedzania, wyjazdu, jedzenia. Także to wszystko się składa na to, że faktycznie ta turystyka lokalna w naszym wydaniu bardzo się rozwija. Oczywiście to jest też jeszcze ciągle zróżnicowane, bo nie możemy powiedzieć, że cały obszar rozwija się równocześnie, bo są tereny bardziej popularne i są tereny nie mniej urocze, ale mniej popularne. Więc jakby naszym zadaniem jako stowarzyszenie jest też pokazywać, udostępniać ten obszar, pokazywać, zapraszać do wizyty, tworzyć możliwości przyjazdu poprzez chociażby imprezy czy promocje właśnie usługodawców lokalnych.
5: Skupmy się na chwilę na tej twardej części inwestycyjnej. Jak w ostatnich latach zmieniła się infrastruktura rowerowa na północy województwa? Zdradzimy, rozmawiamy w odrestaurowaniu stanicy rowerowej w Żmigrodzie. To jeden z najświeższych przykładów, ale nie jedyny.
6: Jak mówimy o infrastrukturze, to w pierwszej kolejności myślimy o drogach rowerowych, czyli o czymś, co jest, nie jest może niezbędne do tego, żeby jeździć na rowerze, ale na pewno jest to magnes, który przyciąga, więc gminy, które wykładają fundusze swoje i pozyskują fundusze zewnętrzne na tworzenie infrastruktury rowerowej bezpiecznej, czyli odseparowanej od ruchu samochodowego, od ruchu pieszego, robią świetną inwestycję, bo po pierwsze przyciągają turystów, którzy są później klientami różnych usług, nie tylko noclegów czy gastronomii, ale sklepów, stacji benzynowych, kolei, wszystkiego. Wszystko się dzięki temu rozwija. Po drugie, uruchamiają mieszkańców, bo mieszkańcy też zaczynają zauważać, że te tereny są atrakcyjne, chociaż nigdy o tym, co jest nasze, nie myślimy w pierwszej kolejności, że jest atrakcyjne. I też bardzo dużo ludzi wsiada na rower i poznaje okolice. Zaczyna być też dumnym z tego, że tutaj mieszka. I ta infrastruktura drogowa jest bardzo, bardzo ważna. Też przyciąga właśnie ludzi już nie tylko z kraju, ale już nawet z zagranicy. Natomiast oczywiście infrastruktura drogowa ponadto jest tym elementem, który jest w 100% praktycznie zależny od samorządów, czyli naszych członków gmin i powiatów, które tworzą tą organizację, tą wspólną markę. I oni tak naprawdę dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom twardym dają możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Akurat Stanica jest przykładem inwestycji samorządowej z tego względu, że jakby budynek, na bazie którego powstała ta stanica, był budynkiem, który jest własnością gminy, ale jak zresztą widzimy nawet po naszym wydarzeniu Miejsca Przyjazne Rowerzystom, już jest prawie ponad 60 podmiotów, które otrzymały takie oznaczenie, które już jakby celują w rowerzystów, także to bardzo przyciąga ludzi. Ledwo stanica została otwarta w kwietniu, już był las rąk, las chętnych, żeby z noclegu skorzystać. Bardzo w tej części naszego obszaru brakuje noclegów. Dotychczas ludzie, nie mając możliwości noclegu w większej grupie, czy praktycznie w ogóle żadnego noclegu, przejeżdżali tylko tędy, albo dojeżdżali, wracali. Stworzenie bazy noclegowej powoduje, że ten turysta, bo nie tylko rowerzyści, głównie oczywiście rowerzyści, ale nie tylko rowerzysta, oni się tutaj zatrzymają, ale to jest też tak, że oni nie zostaną tylko w Żmigrodzie. I to jest dla samorządów bardzo ważna wiadomość, że rowerzyści nie ograniczają się do granic administracyjnych gminy i nawet jeżeli stanica jest w Żmigrodzie, to rowerzysta, który nocuje w Żmigrodzie, pojedzie do Milicza, bo ma tylko 30 km stąd. Być może pojedzie również do Twardogóry, to już tak troszkę dalej, ale też w zasięgu jednodniowego wyjazdu. Na pewno pojedzie do Wińska, do Wołowa, do Trzebnicy, tutaj gdzieś na wschód, na zachód, na północ, czyli wszędzie tam, gdzie go oczy poniosą, tak? I im więcej tej infrastruktury drogowej jest, tym więcej jest właśnie tych impulsów do rozwoju, do tworzenia takich miejsc, a to powoduje, że gminy pięknieją też, tak? Bo nie tylko mieszkańcy udostępniają swoje przestrzenie, inwestują swoje środki w stworzenie jakiejś oferty i tworzą sobie dodatkowe źródła dochodu, ale też to są też podatki, to jest też to otoczenie, które pięknieje, bo jeżeli to jest obszar, w który przyjeżdżają rowerzyści, czy jacykolwiek inni turyści, to mieszkańcy też zaczynają dbać o swoje otoczenie, więc to jakby służy wszystkim.
5: Za rozwojem infrastruktury drogowej, rowerowej idzie też rozwój lokalnych firm, przedsiębiorstw, jednoosobowych, rodzinnych, które pojawiają się na północy Dolnego Śląska, w dolnośląskiej krainie rowerowej. Jak te punkty na przestrzeni lat się zmieniały, jak ich przybywało?
6: To jest fenomenalne na naszym obszarze, że jest tutaj bardzo dużo rodzinnych przedsięwzięć. Czyli mieszkańcy biorą, angażują wszystkich swoich członków rodziny, bo i dziadkowie, i rodzice, i dzieci, i dorosłe, i młodsze nawet, są zaangażowane właśnie w przygotowanie, świadczenie różnych usług. Rowerzystów jest najwięcej, bo rower jest najbardziej uniwersalną formą turystyki, poza pieszą oczywiście, i bardzo dużo osób na rowerze po prostu potrafi jeździć, to jest dostępne dla bogatych i dla biednych i nikogo nie wyklucza tak naprawdę, więc to jest super. I faktycznie tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na naszym terenie, głównie w Dolinie Baryczy właśnie, dzięki temu, że bardzo dużo takich lokalnych akcentów było postawionych właśnie na tworzenie usług przyjaznych, turystycznych, przyjaznych przyrodzie, po to, żeby ten nasz bardzo cenny ekosystem też chronić, ale też żeby można było na nim zarabiać. Powstało bardzo dużo właśnie różnych, od noclegów, przez gastronomię, sklepy rowerowe, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że na tym obszarze zaczęło się pojawiać bardzo dużo rowerzystów, ale też bardzo dużo dodatkowych usług, jak właśnie przewodnicy lokalni, ornitologia, czyli takie branżowe już bardzo usługi, ale jakby skierowane do początkujących, czyli ktoś, kto się dobrze zna na przyrodzie, też jakby jest takim przewodnikiem ludzi w terenie, więc cała masa różnych rzeczy, już nie wspomnę nawet o takich atrakcjach, które też nam w naszym regionie przybywają, właśnie bardzo cennych, jak tradycyjnie wytwarzana lokalna żywność, przetwory, to, co się pojawia w lokalnej gastronomii, winnice, lokalne browary, bo to też jest rowerzyści, którzy też właśnie doceniając nie tylko krajobraz, doceniają też to, co jest lokalne, czego nie mają u siebie w domu, więc takie punkty też świetnie się przygotowują teraz na tych turystów, no bo wiemy, że nie możemy sobie pojechać rowerem na piwo czy na wino, ale na przykład jest to fajna przestrzeń, żeby się czegoś o tej produkcji dowiedzieć, tej specyfice dowiedzieć, a wino czy piwo kupić sobie jako coś, co zabieramy stąd do domu albo komuś w prezencie, także też to bardzo dobrze w tym systemie lokalnych usług funkcjonuje i tak naprawdę wielu tych lokalnych gastronomów, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie ta turystyka jeszcze nie jest tak bardzo rozbuchana, mówi, że gdyby nie turyści, to nie mieliby klientów, bo niestety cudze chwalimy, swego nie znamy i często lokalnie bagatelizujemy nasze lokalne małe restauracje czy jakieś tam bary, nie dajemy im zarobić, ale właśnie a z kolei rowerzyści, którzy gdzieś tam przyjeżdżają z daleka, sobie taką kameralność i lokalne jedzenie proste, nieskomplikowane, nie za drogie, bardzo sobie cenią.
5: Wiele tych podmiotów, czy to restauracje, miejsc noclegowych, czy nawet samorządów, od kilku lat corocznie może ubierać się o certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom, miejsca, które spełnia pewne dobre wzorce dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie. W tym roku również te certyfikaty przyznajecie ilu podmiotom i jak ta liczba też na przestrzeni lat się zwiększa, czy ona rośnie z roku na rok, czy pojawiają się nowe firmy, nowe podmioty, które ten certyfikat otrzymują.
6: W tym roku już jest 9. edycja i faktycznie na przestrzeni lat nam się podwoiła liczba tych usługodawców wyróżnionych jako miejsce przyjazne rowerzystom. Tutaj jakby kluczowe jest nie standard usługi, bo rowerzyści są bardzo różni i nie o estetykę miejsca, czy nie o standard miejsca tutaj chodzi, bo są tacy, którzy lubią spać pod chmurką czy w namiocie, są tacy, którzy są klientami ekskluzywnego hotelu. Tutaj ważne jest, żeby rowerzysta nie był przeganiany, że jest ubłocony na przykład, żeby mógł ten rower bezpiecznie schować, zamknąć na klucz, żeby się nie bał, że mu zginie w nocy, tak, żeby miał w restauracji, żeby miał miejsce, gdzie może ten rower bezpiecznie odstawić i go widzieć, albo go przypiąć, tak, żeby mógł się dowiedzieć w restauracji od obsługi, czy w każdym innym miejscu, gdzie warto pojechać, jakie trasy poleca, jakie obiekty, gdzie mogę jeszcze zjeść na przykład jutro obiad i tak dalej, czyli jakby ten system, miejsce przyjazne rowerzystom. Oczywiście z tego gąszcza przedsiębiorstw usług lokalnych wybiera te, które są sprawdzone jako właśnie w tej obsłudze takiej przyjaznej dla rowerzystów, jakby wychodzeniu też naprzeciwko im potrzebom, ale oczywiście też jakby my też weryfikujemy te podmioty, tak? Czyli robimy bardzo często, najczęściej wręcz rozeznanie wśród użytkowników po prostu, tak? Jakie są opinie. Tutaj bardzo, bardzo przydatne w tym są opinie na Bookingu, czy opinie na Google'u różnych podmiotów, czyli jakby teraz już są to ogólnie dostępne informacje. Mimo tego, że my też oczywiście jakiś tam swój monitoring prowadzimy, też się spotykamy, odwiedzamy, żeby wiedzieć, żeby znać tych ludzi, tak? Bo tutaj w tym roku mamy 61 podmiotów, ale niektórzy mają podwójne albo potrójne usługi na przykład, tak? 3 punkty w różnych miejscach, także to się wszystko rozwija.
5: W tym roku wyróżniono ponad 60 podmiotów, co wpłynęło na przyjazność ich rowerowej oferty. Mówią o tym sami usługodawcy. Wasza firma od wielu lat otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jak w praktyce zmieniliście swoje miejsca w to, żeby właśnie były przyjazne dla turystów rowerowych?
7: Wojtyczka Andrzej, jestem prezesem firmy Artsbyt w Bliczu. Powiem tak, no jesteśmy ludźmi biznesu i robimy wszystko, gdzie widzimy biznes, żeby go rozwijać, propagować, wprowadzać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś kręciło. I nie ukrywam, że pomysł utworzenia takich miejsc przyjaznych dla rowerzystów, on się sprawdza i widzimy, że z roku na rok my dostosowujemy przykład swoje stacje paliw do potrzeb rowerzystów i to się rozwija. Jest to pewna inwestycja, tak? Dzisiaj u nas na każdej stacji rozwinęła się w miarę w dosyć dobrze gastronomia. Urząd na stacji można dzisiaj otrzymać w gratisie mapki rowerowe, mapki regionu. Pracownicy moi są przygotowani, posiadają informacje, mogą doradzić komuś, gdzie co pojechać. Mamy podstawowe akcesoria rowerowe, mamy tak zwane zestawy naprawcze rowerowe, gdzie mogą sobie powietrze napompować, czy rower naprawić. Także myślę, że moje stacje spełniają oczekiwania rowerzystów i możemy się godnie nazywać miejscem przyjaznym dla rowerzystów.
5: Widać na przestrzeni lat, że liczba turystów zwiększa się?
7: Tak, oczywiście zwiększa się liczba turystów. Zresztą widzimy to nie tylko u nas w firmie na stacjach, ale widzimy także na ścieżkach rowerowych. Jestem sam z tym patykiem roweru i średnio przejeżdżam rocznie między 6 a 8 tysięcy kilometrów. No i szczycę się właśnie między innymi Doliną Baryczą, naszymi ścieżkami, bo bardzo dużo jeżdżę po tym terenie i za każdym wyjazdem coś nowego odkrywam. I widać, że ludzie są zadowoleni. Rozmawiam często, bo to tak rowerzyści zawsze mają wspólne tematy. Bardzo im się to podoba.
5: Kreatywny obiekt multifunkcyjny z Milicza od wielu lat jest dumnym posiadaczem certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób wasz obiekt przystosował się tak naprawdę do przyjmowania turystów rowerowych w Dolinie Baryczy?
8: Jakub Bąk, jestem edukatorem, animatorem w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Zaczynając od sporego parkingu, który jest w pełni monitorowany, gdzie może każdy rowerzysta bezpiecznie zostawić swój rower, korzystać z takich miejsc jak Fish Track, gdzie możemy zjeść na przykład tosta z pastą skarpia milickiego czy pysznego burgera lub napić się wody nachmielonej naszej takiej firmowanej jako KOM, więc to na pewno przyciąga turystów, zwłaszcza, że obiekt sam mieści się tuż przy ścieżce rowerowej, więc każdy na tę chwilę wytchnienia ma ochotę się zatrzymać, poleżeć w leżaczku, napić się coś zjeść. Jeżeli chodzi o samą kawiarnię czy strefę muzealną, to też bardzo chętnie turyści tutaj tutaj korzystają. Mamy oczywiście mapki, które są informacyjne dotyczące całej Doliny Baryczy i atrakcji, z których można skorzystać. Bardzo chętnie też promujemy wszystkich partnerów, którzy należą do Doliny Baryczy. Oczywiście stoi baniaczek z wodą, więc każdy spragniony może się nieodpłatnie napić wody. Woda jest dla wszystkich. No i też jesteśmy dla wszystkich serdeczni i miło nastawieni.
5: Państwa lokal po raz kolejny ubiegał się i otrzymał certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób restauracja może otworzyć się właśnie na rowerzystów i przygotować pod nich swoją ofertę?
9: Zofia Saban, właścicielka Bistro u Zośki. Przede wszystkim, tak jak pan wspominał wcześniej, jesteśmy otwarci dla rowerzystów. Mamy wszystkie sprzęty, oferujemy śrubokręty, dętki i tak dalej. I tak się jakoś złożyło, że jesteśmy przyjaznym miejscem dla rowerzystów z całego świata.
5: A oprócz tego karmicie rowerzystów, tutaj ukłon w stronę kucharza. Jak ta rowerowa kuchnia wygląda?
10: Współwłaściciel, kucharz Marek Saban. I schabowy, i żeberko, jakieś pierogi na ostro, teraz nowość weszła. No i takie zupki, nie zupki, różne rzeczy, co się da.
9: Po ciężkiej trasie, żeby nabrali energii i wracali do nas. To jest nasze motto, że nikt z bistro nie wyjdzie gładnym.
5: Od kilku lat działacie w Żmigrodzie. Widzicie, że z roku na rok przybywa tych rowerowych turystów?
9: Z roku na rok jest bardzo, bardzo dużo rowerzystów i widzimy to na własnej skórze. Z całego świata. Ksiądz z Kenii, prezydent Elbląga. Mamy swoją zaprzyjaźnioną grupę Gryfusa, więc to są takie osoby, które nie da rady ich nie zapomnieć. Pamiętamy ich cały czas.
5: Żmigrodzki Osir od wielu lat ubiegał się i otrzymywał certyfikaty miejsca przyjaznego rowerzystom. Co ten certyfikat dla was oznacza? Jak w praktyce każdego dnia czy tygodnia otwieracie się na turystów rowerowych odwiedzających gminę Żmigród?
11: Grzegorz Paryna, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie jest obiektem ogólnodostępnym przez cały rok. Znajduje się tuż przy drodze rowerowej, tak więc jest idealnym miejscem do tego, aby się zatrzymać, odpocząć albo aktywnie na różnych atrakcjach spędzić czas. Mamy tuż przy ośrodku również bezpłatny, bardzo duży, wygodny parking samochodowy. Można z daleka do nas przyjechać i rowerami własnymi przemierzyć długokilometrowe odcinki bezpiecznych tras rowerowych. Tu należy podkreślić, że gmina Żmigród, inwestując w drogi rowerowe, kładła wielki nacisk na bezpieczeństwo. Są to w większości odizolowane odjezdni drogi rowerowe, tak więc można rodzinnie i bezpiecznie delektować się parkiem krajobrazowym.

0: nowego zakładu uzdatniania wody, nowych zbiorników wody i modernizacja 8 ujęć wody. O szczegółach planowanych projektów opowiedziała nam prezes spółki Agnieszka Kurzaj.
1: W trakcie prac nad budżetem gminy Milicz na 2026 rok pojawił się temat wydatków na obronę cywilną, ochronę ludności i radni zasugerowali, aby te środki zabezpieczyć na potrzeby wodociągowe. To taki przyczynek do rozmów na temat tego, co dzieje się w spółce PGK Dolina Paryczy. Zarządzacie wodą, zarządzacie ściekami na terenie trzech gmin. Skupimy się na gminie Milicz i pomówmy może o tych inwestycjach najpierw ubiegłorocznych. Co w 2025 roku tworzyliście, budowaliście lub utrzymywaliście?
2: Agnieszka Kurzaj, prezes zarządu PGK Dolina Paryczy. Kluczową inwestycją był na pewno projekt uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy, etap trzeci, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego powstała sieć kanalizacji w miejscowości Stawiec i Sławoszowice w gminie Milicz. Oprócz tego zrealizowaliśmy szereg innych mniejszych inwestycji, jak budowa sieci wodociągowej w Koruszce, sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Miliczu, ale również w gminie Cieszków rozpoczęliśmy pierwszy etap budowy kanalizacji w ulicy Akacjowej. Wyremontowaliśmy budynek stacji podnoszenia ciśnienia w Czatkowicach wraz z wymianą zestawu pompowego, a na oczyszczalniach ścieków naszych w Miliczu i w Żmigrodzie zmodernizowaliśmy ciągi technologiczne reaktorów biologicznych. Co kluczowe, część tych inwestycji, jak właśnie budowa tych krótkich odcinków sieci czy wodociągowej i kanalizacyjnej, czy remont stacji podnoszenia ciśnienia w Czatkowicach, wykonaliśmy własnymi siłami z pomocą naszych własnych pracowników. Kluje nam się już fajna ekipa do takich właśnie inwestycji. Tu widzę szansę na rozwój tej działalności. Na wszystkie inwestycje jeszcze ich nie mamy dokładnie podliczonych i rozliczonych wszystkich kosztów, natomiast szacunkowo będzie to ponad 3 miliony złotych.
1: Nowy rok rozpoczynacie kolejnymi inwestycjami, bo pozyskaliście granty na rozwój sieci, ale nie tylko. To na co właśnie? Te środki pozyskaliście? Ile ich pozyskaliście i kiedy zobaczymy tak naprawdę namacalne efekty waszych działań?
2: W grudniu 2025 roku przed samymi świętami podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków KPO znów na budowę sieci kanalizacji w gminie Milicz na terenach leżących poza aglomeracjami. W wyniku tego projektu powstanie sieć kanalizacji w miejscowości Kaszowo, Gogołowice i w Sułowie w ulicy Leśnej. Właśnie podpisałam umowę z wykonawcą. Już w najbliższych dniach rozpocznie budowę w Kaszowie i w Gogołowicach i myślę, że też w najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa w ulicy Leśnej w Sułowie. Koszt około 2 milionów złotych. Uzupełnienie istniejącej sieci, nowo powstające osiedle w Kaszowie, to jest północna część Kaszowa i zachodnia część Gogołowic. To jest drugi etap, jeżeli chodzi o Gogołowice, bo już część była zrealizowana wcześniej, a teraz po prostu kończymy.
1: Oprócz tego można powiedzieć, że troszkę w odpowiedzi na głosy radnych z dyskusji budżetowych zadbać o bezpieczeństwo swojej sieci, to cyberbezpieczeństwo, bo pozyskaliście również na to środki. Co to za grant i na co te środki będą wydane?
2: Otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Cyberbezpieczne Wodociągi. Są to również środki z KPO, prawie milion złotych, bez kilku tysięcy byłby równy milion złotych. W ramach tego projektu powstanie, czy zabezpieczymy sieć naszą IT i sieć OT, czyli tak zwaną sieć przemysłową, służącą do sterowania i nadzoru pracy oczyszczalni ścieków wodociągów, ale też wzmocnimy nasz potencjał, jeśli chodzi o kompetencje i pracowników, i kadry kierowniczej w zakresie właśnie odporności na cyberataki, które są niestety w naszej branży coraz częstsze. I na infrastrukturę sprzętową, ale też na oprogramowanie monitorujące ruch w sieci, tak zwane zapory, które będą przede wszystkim zabezpieczać przed tymi atakami.
1: Czyli tak trochę przekładając język techniczny na czysto ludzki, żeby nikt nam wody w Miliczu nie odciął.
2: Nie odciął, nie zakłócił dostaw, nie zmienił ustawień pracy, czy to stacji, czy oczyszczalni ścieków.
1: Tych obiektów odpowiedzialnych za wodę, czy za ścieki macie dużo na terenie całej gminy, no i też gmin ościennych, bo Żmigród i Cieszków. Tak trochę o tym cyberbezpieczeństwie, gdy rozmawiamy, to pojawia się pytanie, jak jesteście, jeżeli możemy zdradzić, zabezpieczani przed różnymi takimi, nazwijmy to, hybrydowymi, nie daj Boże, działaniami.
2: O środkach, jakie mamy, jeśli chodzi o zabezpieczenie, mówić nie mogę. Aktualnie jesteśmy w trakcie po pierwsze audytu bezpieczeństwa, który wskaże nam kierunki działań. Niemniej i współpracujemy z policją, prowadzimy szereg naszych wewnętrznych działań, tak aby te ujęcia wody i obiekty były bezpieczne.
1: Same obiekty i związane z wodą, i związane ze ściekami wymagają stałych modernizacji, kolejnych projektów, o których rozmawialiście m.in. z Radą Miejską, bo radni pod koniec ubiegłego roku odwiedzili spółkę. Jakie były efekty tych rozmów?
2: Tak, pod koniec ubiegłego roku wizytowali u nas członkowie Rady Miejskiej w Miliczu.

0: przede wszystkim ze stanem infrastruktury wodociągowej. Bardzo mnie cieszy, że radni zdecydowali się tutaj przyjść i porozmawiać. Myślę, że wielu z radnych otworzyło się oczy, jeżeli chodzi o stan infrastruktury wodociągowej w gminie Milicz, która niestety wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych.
1: Co to oznacza? Pewnie w świadomości miliczan dominuje to przekonanie. No przecież tyle co. Kanalizacja została wykonana, wielomilionowe projekty, ale właśnie to była kanalizacja. Co z wodociągami, co ze stanem tej infrastruktury?
0: Jako spółka zrealizowaliśmy ogromny projekt kanalizacyjny, natomiast tylko kanalizacyjny. Infrastruktura wodociągowa w tym czasie nie była aż tak szeroko modernizowana. Problemem dzisiaj i priorytetem do naszych działań, jeśli chodzi o przyszłe inwestycje, to jest na pewno, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodociągową w gminie Milicz, budowa nowego zakładu uzdatniania wody w Miliczu, który tak naprawdę zaopatruje czy wspomaga 80% mieszkańców gminy. Mówimy o budowie nowego budynku technologicznego, jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, nowych obiektów, jeżeli chodzi o zbiorniki wody pitnej i modernizacji 8 ujęć wody.
1: Czy macie już to policzone? Ile tak naprawdę gmina PGK musiałyby wydać, żeby tą infrastrukturę zmodernizować?
0: Koszt tej inwestycji na dzisiaj szacujemy na około 25-30 milionów netto. Ani budżet gminy, ani budżet tym bardziej spółki nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji, która niestety musi być zrobiona w miarę szybko. Szukamy różnych sposobów, jeżeli chodzi o pozyskanie dofinansowań. W tym celu również dokumentacja projektowa, którą zlecimy, będzie obejmować różne aspekty, zarówno jeżeli chodzi o produkowane czy wytwarzane odpady przy produkcji wody, ale również odnawialne źródła energii, odzysk, chociażby ciepła z wody surowej. To będą kwestie, które mogą nam umożliwić pozyskiwanie dofinansowania z różnych programów. Dokumentację projektową na budowę nowego zakładu uzdatniania wody w Miliczu na pewno musimy zlecić w tym roku. Myślę, że to będzie pierwszy kwartał, przełom pierwszego, drugiego kwartału.
1: Od wielu lat nie mówiliśmy w Miliczu o problemie wody. Jak słyszymy, te potrzeby inwestycyjne są spore. Czy w takim razie mamy takie zagrożenie, że wody w kranach może nam zabraknąć? Czy nie jest aż tak źle, ale trzeba już zacząć myśleć o inwestycjach?
0: Nie chcę powiedzieć, że nam zabraknie wody, bo akurat jeżeli chodzi o zasoby wody, to mamy je spore i tym się martwić nie musimy. Natomiast stan techniczny infrastruktury jest naprawdę, nie chcę powiedzieć, że zły, ale naprawdę wymaga pilnych inwestycji.
1: To tyle, jeżeli chodzi o wodę, ale tak naprawdę wy sieciami wodno-kanalizacyjnymi zajmujecie się na co dzień. No i często musicie też reagować na problemy, które sami sobie mieszkańcy generują, choćby spuszczając nie to, co trzeba w swoich toaletach. To dość duży problem, o którym rzadko się mówi. Jakie znaleziska na przestrzeni ostatnich, nie wiem, tygodni, miesięcy, lat potrafiliście wyciągać z kanalizacji przy okazji usuwania wszelakich takich usterek?
0: Znaleziska były różne, począwszy od węży ogrodowych, poprzez prawie, że całe kurczaki. Natomiast nagminne są niestety środki higieniczne i tak zwane nawilżone chusteczki. Natomiast oprócz tego również znajdujemy i szmaty, i resztki jedzenia. To są rzeczy, które nie powinny trafiać do kanalizacji. Natomiast działania, które prowadzimy, zresztą kampania Kanalizacja to nie kosz na śmieci, jest prowadzona chyba przez wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, bo jest to problem powszechny, ogólnopolski. Natomiast na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzimy na szczęście poprawę. Chyba ta świadomość społeczeństwa jest już większa, jeżeli chodzi o to, co wrzucać do kanalizacji, a co nie. I widzimy poprawę. Nie jest to jeszcze stan idealny, jest dużo do zrobienia w tym kierunku, natomiast widzimy poprawę.
1: Jak często przydarzają wam się interwencje z tym związane i jaki jest tak naprawdę koszt usuwania wszelkich takich, czy to zatkanych studzienek, udrożniania ich, czy może nie daj Boże nawet wymiany sieci?
0: Wymiany sieci nie, natomiast już pompy, czy poszczególnych komponentów pomp, na pewno te koszty są. Jeżeli chodzi o ilość tych awarii, no to jest kilka, czasem kilkanaście dziennie. Mówimy o naszych dwóch tu przede wszystkim gminach, bo to jeden zespół pogotowia obsługuje, czyli gmina Milicz i Cieszków. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest koszt tylko usuwania tego typu zatorów. Natomiast jest on duży, tak? Patrząc chociażby na koszty funkcjonowania sieci kanalizacji w skali roku, no to one są duże.
1: A jak macie dużo interwencji, choćby z winy mieszkańców, którzy wyrzucają śmieci, śmieci do sieci, spuszczają je w toaletach, no to też siłą rzeczy taryfy muszą być wyższe, koszty utrzymania. Jakie w tej chwili mamy taryfy, jeżeli chodzi o wody, ścieki w spółce i czy one wkrótce mogą na przykład wzrosnąć, czy jest to okres taryfowy, który nie przewiduje w najbliższym czasie jakichś znaczących podwyżek i korekt?
0: Rok 2026 jest naszym rokiem taryfowym. W tym roku kończą się wszystkie nasze taryfy. Pierwszą na tapecie jest taryfa za ścieki dla gminy Cieszków, gdzie jesteśmy w trakcie jej kalkulacji i opracowania. Za chwilę będzie opracowywana nowa taryfa na wodę w gminie Milicz i pod koniec roku dwie taryfy za ścieki dla gminy Milicz i gminy Szmigród. Nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, jak się one będą kształtowały. Mamy w wyniku przeprowadzonych działań chociażby w zakresie zakupu energii, ale też inwestycji w fotowoltaikę, oszczędności na energii. Natomiast czekają nas też duże inwestycje, więc to wszystko musimy tak skalkulować i tak zaplanować, aby móc zrealizować inwestycje, ale również, żeby taryfy były na akceptowalnym społecznie poziomie.
1: Można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, nie śmiećmy, w kanalizacjach będzie troszkę taniej?
0: Tak, na pewno to się przełoży na oszczędności i obniżenie kosztów funkcjonowania sieci bezwzględnie.
2: Kiedyś występowały bardzo licznie, teraz ich populacja jest niewielka. Kaczki podgorzałki wracają do natury. Wrocławskie Zoo uczestniczy w akcji reintrodukcji tego gatunku na stawach milickich. Przed kilkoma dniami na stawach wypuszczono kolejną grupę ptaków, o czym mówi Weronika Łysek, rzecznik Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.
3: Wypuszczamy kaczki podgorzałki na stawy milickie, czyli w miejsce, gdzie kiedyś występowały licznie, teraz niestety ich populacja jest bardzo mała. A my mamy na celu, żeby było ich więcej, żeby się tam naturalnie rozmnażały, więc od lat Wrocławskie Zoo wraz z innymi ogrodami z Polski i z zagranicy wypuszcza kaczki podgorzałki odchowane w ogrodach do natury. Jak pokazują obserwacje, te kaczki dobrze się tam odnajdują, wyprowadzają lęgi, zakładają gniazda, mają swoje młode, no i na razie obserwowaliśmy to, że tak powiem, organoleptycznie, po prostu. Była obserwacja za pomocą rolnetki, natomiast teraz, w tym roku, będzie zmiana, ponieważ będą również takie nadajniki GPS i w formie takich plecaczków będą zakładane kaczkom, dlatego będziemy mogli dane telemetryczne zbierać bardzo dokładne i wiedzieć, czy te kaczki są aktywne, czy są w grupach, czy zakładają konkretne pary, czy łączą się na przykład z tymi kaczkami, które w tym samym roku zostały wypuszczone. Natomiast jeżeli chodzi o nadajniki, to jest jeden z elementów, które je wyposażamy, drugi to są obrączki. Natomiast rzeczywiście obserwujemy kaczki z obrączkami z poprzednich lat, ale czasami ta obrączka jest w wodzie, na przykład, bo kaczka pływa, więc taki nadajnik od tego roku będziemy montować i on da nam więcej informacji. Nadajniki ufundowała Fundacja Zoo Wrocław Dodo, Wrocławskie Zoo, ale także inne ogrody i cała populacja kaczek, która zostanie wypuszczona w tym roku, to będzie właśnie w systemie telemetrii, więc będziemy mieli podgląd na to, gdzie one są, konkretny osobnik, gdzie jest. Łącznie do tej pory wypuszczono już kilkadziesiąt kaczek na stawy milickie, kolejne w tym roku. Cała ta populacja jest oczywiście cały czas monitorowana, no i będziemy o takich trwałych sukcesach tego programu dopiero mówić za kilka lat, natomiast w Niemczech prowadzono podobny i udało się odbudować tą populację kaczki. Jest to o tyle ważne, że współpracujemy tutaj od lat z innymi ogrodami i to jest taki wspólny cel, a także współpracujemy również z Uniwersytetem Wrocławskim. No i naukowcy również stamtąd, ornitolodzy, obserwują te populacje także ze stawami milickimi SA, które wskazują nam miejsca, gdzie to wypuszczanie się odbędzie, dlatego że my czasami do ostatniej chwili czekamy na sygnał, gdzie kaczki akurat są. Chodzi o to, żeby wypuścić ten transport z danego roku w tym miejscu, w którym jest cała grupa, tak żeby one się spotkały i żeby połączyły się, żeby stanowiły jedną grupę.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Ten sport jest dla każdego, choć nadal budzi sporo kontrowersji. Taniec na rurze to dyscyplina sportu, która od kilku lat prężnie rozwija się w Trzebnicy. Trzebniczanki coraz chętniej chodzą na zajęcia z pole dance'u, by zadbać o swoje ciała i poczuć się w nim pewniej. Czym jest pole dance, jaki ma wpływ na nasze ciała i czy nadal kojarzy się z klubami go-go? Rozmawiałem o tym z instruktorką tańca Kingą Mamrot. Zaczniemy najprościej jak się da. Czym tak naprawdę jest pole dance?
2: Kinga Mamrot, właściciel szkoły tańca Pole Freak w Trzebnicy. Pole dance jest to dziedzina sportu współczesna, która tak naprawdę łączy i zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych. Począwszy od akrobatyki, gimnastykę, kalistenikę, trening siłowy, taniec. Jest to współczesna forma ruchu.
1: Jak słyszymy, jest to dość szeroki zestaw dyscyplin sportowych. Łączy pole dance w sobie wiele elementów, czyli to nie jest chyba ten taki klasyczny taniec na rurze, jak go pewnie wiele osób kojarzy z klubami czy dyskotekami.
2: Myślę, że jest to bardzo dalekie od tego, z czym jeszcze pewna pula ludzi to kojarzy. Nie da się ukryć, że jest ten pierwiastek sportu, który z tym klubem go-go zawsze będzie kojarzony, tak? Dlatego, że sam początek pole dance'u, o ile zaczął się od tańca indyjskiego Malak Hamp na palach, o tyle później z czasem we współczesności przeszedł właśnie w kluby go-go i dopiero następstwem tego, wiele lat później, mogliśmy gdzieś tam poznać taką dyscyplinę sportową, jaką jest pole dance. Więc no niestety zawsze będzie gdzieś tam to z tym kojarzone, no bo te kluby były pierwsze. Natomiast no jest to znacząca różnica. My jako pole dancerki uczymy się wykonywać figury, przejścia akrobatyczne, łączymy to w wiele różnych elementów razem na rurze i to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co można zobaczyć w klubach.
1: No i chyba najlepszy przykład tego był w roku 2017, gdy pole dance został zaklasyfikowany właśnie jako dyscyplina sportowa już oficjalna.
2: Tak, tak. Pamiętam do dziś akurat w telewizji była pokazywana scena ze szkoły tańca, w której aktualnie się uczyłam, także to dla nas też było mega przeżycie. Tych szkół wtedy było niewiele, na cały Wrocław może 5 tak naprawdę. I myślę, że też fajnie po tym czasie to wszystko pokazuje, że gdzieś tam ten sport zyskał uznanie wśród ludzi. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy tych szkół w samym Wrocławiu już około 20 i jest to sport, który jest po prostu rozpowszechniony. Każdy tak naprawdę ma okazję już go spróbować. Wiele lat temu, jak zaczynałam i gdzieś na przykład szło się w okolice znajomych, to bardzo ciężko było trafić na osobę, która też trenuje. A dzisiaj, kiedy poznajemy ludzi, to bardzo ciężko spotkać osobę, która chociaż raz nie spróbowała.
1: Czyli dużo zmieniło się w świadomości, pewnie też Trzebniczan, o czym za chwilkę sobie porozmawiamy, ale jeszcze tak tytułem wprowadzenia. Ile lat miałaś, zaczynając swoją przygodę z pole dance'em i co cię do tego skłoniło?
2: Miałam 16 lat, byłam 2 miesiące po 16 urodzinach i tak naprawdę zainspirowała mnie do tego moja siostra. Kiedyś usiadłyśmy w salonie i ona mi pokazała filmik na YouTubie. Pokazała, że jest taki sport, jest taka dziedzina. Ona bardzo by chciała pójść, zapisać się i sprawdzić, ale ona się wstydzi powiedzieć rodzicom. No bo to jeszcze były takie czasy. Nasi rodzice są bardzo otwartymi ludźmi, natomiast to jeszcze były takie czasy, gdzie o tym pole dance'ie się niewiele mówiło. No ja tak mówię, dobra, pokaż. Obejrzałam ten filmik i sobie myślę, no ładne. Wydaje się też łatwe. No dobra, no to ja też chcę. Taka byłam trochę kopiara. No i poszłam do rodziców, oni powiedzieli jak najbardziej. Okazało się, że gdzieś tam też taty, jakaś znajomej też trenował. No i tak się tak naprawdę to rozpoczęło. U siostry to raczej była taka ciekawość i to, że to wchodziło. Ona też tak naprawdę w tym momencie żyła w większym mieście. Kiedy ja miałam 16 lat, to moja siostra już miała 23, więc ona już poznała Wrocław, poznała Poznań. Tam już to było obecne w życiu codziennym i po prostu chciała spróbować, zobaczyć jak jest. No i ja od niej skapiłam po prostu.
1: Z dobrymi efektami, bo od tej siostry tak naprawdę historia się zaczęła i trwa do dziś, między innymi w Trzebnicy, gdzie funkcjonuje na co dzień wasza szkoła. Prowadzone są zajęcia. No właśnie, jakiego typu? Czy jest to tylko i wyłącznie klasyczny taniec na rurze, czy też jego różnorodne warianty, bo tych jest kilka: exotic pole, pole choreo czy high heels. Czym tak naprawdę one się różnią?
2: Tak naprawdę w szkole dysponujemy wszystkimi rodzajami zajęć. Rzeczywiście pole dance jest bardzo obszerny. To jest tak, że każdy jest w stanie znaleźć taką formę pole dance'u, która jemu odpowiada. Sam pole dance jest rodzajem aktywności, w której uczymy się figur na rurze i łączymy je w następnej kolejności w kilka elementów, tworząc tak zwane kombosy. I to jest taki czysty pole dance. Natomiast mamy również jego odmiany, takie o jakich wspomniałeś, czyli m.in. exotic pole dance. Jest to taniec na platformie, w butach, na platformie ze szpilką. To jest to, co niestety jest często mylone właśnie i kojarzone z klubem go-go, natomiast również również to nie ma nic wspólnego z takimi tańcami, które są w klubie. Mamy pole choreo, czyli zajęcia, które są wykonywane w oparciu o muzykę. Tam uczymy się stricte tańca przy rurze, bez butów, na kolanikach. Zazwyczaj pole choreo łączy w sobie więcej tych rodzajów tańca typu balet, jazz. Tam naprawdę można się wyżyć artystycznie, nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. I jeżeli chodzi o poboczne zajęcia, które prowadzimy w studio, no to oczywiście jest to high heels, czyli już zajęcia bez rury, natomiast w butach na szpilce. No bo my generalnie jesteśmy taką placówką, że tak powiem, taneczno-akrobatyczną.
1: No to skoro już zahaczyliśmy tą akrobatykę, też rozszerzyliście swoją działalność o zajęcia, nazwijmy to powietrzne. Jakiego typu konkretnie?
2: Prowadzimy aktualnie zajęcia z szarf, tak naprawdę dla dzieci już od 5 roku życia oraz oczywiście dla młodzieży i dorosłych, a także z kół cyrkowych. Zarówno szarf, jak i koła są po prostu podwieszane na suficie i można gdzieś tam poczuć tą magię ruchu w powietrzu.
1: Pole dance, jak każdy sport, ma dobry wpływ na ludzkie ciało, bo rozwija różne partie mięśniowe i tak dalej. Co właśnie daje paniom, które trenują taniec na rurze w różnych wariantach dla ich ciał ten sport?
2: Przede wszystkim dzięki temu, że tak jak wspomniałam na początku, jest to dyscyplina, która zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, takich właśnie jak taniec, trening siłowy, kalistenika, akrobatyka, to szlifuje nasze ciało pod każdym kątem. U nas nie ma partii, która zostaje zaniedbana. Doskonale nam się wzmacniają mięśnie głębokie, mięśnie core. Świetnie, naprawdę świetnie oddziałuje na plecy i brzuch i tego ukryć się nie da, dlatego, że to są partie, które są u nas przewodnie dominujące. Doskonale także rozwija koordynację ruchową. No i nie ma co ukrywać, że często mamy taką obawę, że jedąc na pole dance, zaraz nam się rozrosną barki i będziemy się czuły mniej kobiece, a jest zupełnie odwrotnie, dlatego, że te nasze barki, te nasze ręce, nasze ciało nabiera zarysów mięśni. Ono się wyszczupla, stajemy się smuklejsze, stajemy się bardziej umięśnione, natomiast wciąż jest to bardzo subtelne i delikatne. Pole dance jest dziedziną sportu, która jest świetną alternatywą dla treningu siłowego, dla treningu kalistycznego, dzięki której tak naprawdę możemy ukształtować tą sylwetkę.
1: A czy pole dance w pewien sposób zmienia też psychikę kobiet? Że wybierając się na zajęcia właśnie z pole dance'u, czujecie się bardziej kobiece, bardziej pewne siebie? Czy to też jest jakiś taki plus zajęć, co po prostu pozwala paniom poczuć się lepiej w swoich ciałach?
2: Zdecydowanie jest tak, że zajęcia działają na plus dla naszej psychiki, naszego poczucia ciała i naszej pewności siebie. Nie wynika to z tego, że pole dance uczy nas jakiejś seksualności, ale myślę, że w dużej części wynika to z tego, że pole dance uczy nas, że nasze ciało może znacznie więcej. Niezależnie od tego, jak wyglądamy, ile mamy lat, ile ważymy, nasze ciało robi super rzeczy i robi więcej niż tylko fajnie wygląda. I pole dance też jest taką dyscypliną, która jest tak naprawdę dla każdej z pań. No i dla panów też. Niezależnie od tego właśnie, jak wyglądamy, jaki mamy typ sylwetki, możemy przyjść i trenować. I często jest tak, że kiedy wchodzimy na salę, to jest też takie błędne przeświadczenie, które mamy, że kiedy myślimy o pole dancerkach, to myślimy o młodej, szczupłej dziewczynie, umięśnionej, chudziutkiej, a tak wcale nie jest. Kiedy wchodzimy na salę, to w końcu mamy tą różnorodność. Widzimy różne panie w różnym wieku, o różnej wadze. Tak naprawdę te rozmiary są od XS do XL i każda z tych pań ma miejsce dla siebie, dla każdej z tych pań jesteśmy w stanie ułożyć program. Każda z tych pań może się rozwijać i robić świetne rzeczy. I myślę, że to, że kiedy wchodzimy na salę i mamy, tak jak u nas, 8 innych kobiet i obserwujemy je, to nagle się okazuje, że jest tyle różnych ciał i naprawdę każda z nas może trenować i robić ten sport. To nie jest sport zarezerwowany wyłącznie dla młodych, szczupłych nastolatek. To jest sport naprawdę dla każdego. Super się obserwuje tam wzrost pewności kobiet u siebie, kiedy mamy tą samą grupę na poziomie podstawowym i na przykład 7-8 miesięcy później na poziomie średnio zaawansowanym. Dziewczyny na początku, jak przychodzą, jednym z takich najczęstszych pytań jest to, czy mogą ćwiczyć w leginsach, czy mogą mieć bluzę na sobie i przychodzą tak ubrane, jak najbardziej tylko mogą. A z czasem jest tak, że one tak, z auta idą już przebrane w krótkich spodenkach w staniku sportowym. Wchodzą na salę, rzucają torbę, mówią, sorry, ja tylko szybko się przybiorę. I normalnie przy nas się przebierają całościowo. Z czasem następuje takie obycie z ciałem, że to, co chciały zasłaniać na samym początku, staje się dla nich normą, czymś pięknym, one to w pełni akceptują i nie mają żadnego problemu z tym, żeby przebrać się na sali przy wszystkich, czy w ogóle wbiec tak prosto z samochodu. To jest też piękne. To jest też piękne, bo to widać, jak te kobiety robią progres mentalny, tak? I mają w końcu taką akceptację i szacunek do swojego ciała, na jaki po prostu zasługują.
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to było kolejne pytanie. Kim są tak naprawdę uczestniczki zajęć? Czy faktycznie jest to tak bardzo różnorodnie? Czy na przykład panie w średnim wieku dominują? Jak ta struktura wiekowa wygląda?
2: Jest generalnie tak, że pole dance jest ogólnodostępny. dostępny, to znaczy na sali spotykają się panie, które pracują na co dzień jako panie sprzątające, które pracują w zawodach medycznych, które pracują w branży beauty. Tak naprawdę sala zrzesza każdą jedną osobę, każdy jeden zawód. To jest taki tak ogromny przemiał, naprawdę z każdej branży człowiek jest w stanie kogoś poznać, no bo to jest po prostu miejsce, gdzie to się nie liczy, jakby kim jaki zawód wykonujesz na co dzień. I to jest też niesamowite, mogę powiedzieć, że u nas zaczynają się zajęcia od 5 roku życia. Nie mamy górnej granicy, natomiast nasza najstarsza kursantka ma w tym momencie 67 lat.
1: To faktycznie pokazuje, że pole dance jest dla każdego bez względu na wiek. No ale właśnie, wspomniałeś o tym, że najmłodsze grupy to są te grupy 5-letnie i to też jest taka pewna kontrowersja przy tańcu na róże, przy pole dance, czyli zajęcia dla dzieci. Co sprawia, że rodzice zapisują swoje córki właśnie na zajęcia z pole dance'u w tym wieku?
2: Uważam, że to, że jest to sport wszechstronny, który ogólnie rozwija ciało, koordynację ruchową. Tak naprawdę to nie jest sport, który powinien się w ten sposób kojarzyć. Jeżeli komuś dzieci w stroju sportowym się kojarzą źle, no to nie jest problem z tym sportem, tylko to problem ma ta osoba. Rodzice chcą, żeby ich dzieci były sprawne. Pole dance ma w sobie gimnastykę i zawiera elementy akrobatyczne. Gimnastyka jest królową sportów. Sama, gdybym miała dziecko, to bardzo bym chciała, żeby ono wykazywało wolę pójścia na pole dance, bo wiedziałabym, że będzie miało świetnie wzmocniony kręgosłup, że będzie elastyczne. Dodatkowo to są wciąż zajęcia grupowe, więc mamy ten aspekt takiej socjalizacji z grupą, pracy z grupą. Jednocześnie stawiamy też na rozwój tego dziecka. Siła, koordynacja, elastyczność, rozciągnięcie. Myślę, że też te umiejętności takie społeczne, typu praca z dziecko-trener, trener-dziecko, praca w grupie, praca zespołowa. Pamiętajmy też, że pole dance jest ogólnym przełamywaniem barier i granic. Gdzieś tam dzieci też czują ból, no nie ma co ukrywać, ale rura jest dosyć bolesnym sportem, dlatego że występuje tam po prostu siła tarcia, tak? Więc te dzieci też mają wyzwania pewnego rodzaju, żeby gdzieś tam się utrzymać na tej rurce i one też przełamują swoje bariery, dokładnie tak samo jak dorośli. Te dzieci też się chwalą. Tak naprawdę jest to sport, który rozwija dzieci, młodzież i dorosłych wszechstronnie.
1: A czy zdarzyło się w waszej historii, żeby na przykład matka przyprowadziła swoją córkę na zajęcia? Albo tak jak w przypadku twoim, siostra, siostrę?
2: Ja powiem więcej. My mamy takie duety cały czas na zajęciach. Mogę powiedzieć, że przez 7 lat prowadziłam jedną grupę zaawansowaną, która za mną przyjechała z Wrocławia i właśnie w tej grupie miałam też mamę i córkę. I to są właśnie dziewczyny, które zaczęły razem we Wrocławiu. I naprawdę tych duetów mamy plus córkę jest sporo. No w tym momencie jest tak, że ci rodzice też chcą coraz więcej czasu spędzać z tymi dziećmi i szukają jakiejś fajnej formy rozrywki i chodzą do nas i na szarfy, i na rurę, i na koła. To są moje ulubione duety. Ja uwielbiam patrzeć na tą siłę mama plus córka, na to, jak one się wzajemnie wspierają, motywują i w ogóle, że one mają wspólną pasję, mają jeszcze dodatkowy ten bodziec, który je łączy.
1: Ile osób trenuje w waszym klubie? Czy to jest jakaś stała liczba? Czy to też się dynamicznie zmienia? I tak naprawdę jak często prowadzicie zajęcia? Dzień w dzień, 2 razy w tygodniu? Jak bardzo wymagającym sportem jest pole dance?
2: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie studia, to pracujemy od poniedziałku do soboty, przy czym codziennie odbywają się zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia grupowe liczą maksymalnie 8 osób. Trenujemy w kameralnych grupach, no bo dzięki temu możemy maksymalnie indywidualnie podejść do każdego uczestnika. Pomimo tego, że są to zajęcia grupowe, no to jednak chcemy, żeby każdy czuł się zaopiekowany i mógł progresować. Jeżeli chodzi o ilość godzin takich zajęć grupowych mamy pomiędzy 3 a 5 godzin dziennie. Na każdej z grup jest 8 osób. Jak często trenują kursanci? Tak naprawdę to znowu zależy od nich samych, od ich możliwości, od ich chęci, preferencji. Są kursantki, które trenują raz w tygodniu, czyli na przykład zawsze przychodzą w poniedziałek o 18, a są na przykład kursantki, które trenują 4 razy w tygodniu, czyli przychodzą sobie 4 razy na rurkę albo 3 razy na rurkę i raz na jakiś trening uzupełniający, typu rozciąganie. Więc tutaj tak naprawdę jest dowolność. Wszystko zależy od naszych możliwości, chęci, celu w całej Trzebnicy. No, około 150. To jest liczba, która wzrasta zdecydowanie, dlatego że pole dance staje się coraz bardziej popularną formą sportu. Natomiast wiadomo, że są okresy, w których jest nas mniej, bo są wakacje, są wyjazdy, są święta i wtedy zazwyczaj zwalniają nam się miejsca, możemy później otworzyć grupę i przyjąć nowe osoby. Natomiast z roku na rok zdecydowanie obserwujemy znaczny wzrost ilości kursantów.
1: Jakie wymogi na wejściu stawia ten sport? Czy to jest faktycznie tak, że każda pani może z przysłowiowej ulicy wejść i zacząć ćwiczyć? Czy jakieś warunki jednak trzeba spełnić, jakieś zaawansowanie pod kątem elementem aktywności fizycznej?
2: Wymogi to dobre nastawienie i chęci. I to wszystko. My działamy jako szkoła. To jest coś, co ja zawsze mówię głośno. Jesteśmy szkołą tańca pole dance. Nie jesteśmy studiem fitness. Do nas, kiedy ktoś przychodzi, to zaczyna od poziomu podstawowego. I tak samo jak idziesz do szkoły i uczysz się na matematyce. Najpierw poznajesz liczby, cyfry, uczysz się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potem masz tam jakieś wyrażenia algebraiczne i całki, to tak samo jest u nas. U nas poziom podstawowy jest zaprogramowany tak, żeby, tak jak powiedziałeś, powiedzmy przeciętna Kowalska mogła przyjść i zacząć się rozwijać, zacząć działać. Nie ma żadnych wymogów na start, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną czy motoryczną danego uczestnika, to naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba przeszła przez poziom podstawowy, wyciągnęła wiedzę, przeszła przez niego bezpiecznie i mogła progresować i iść dalej.
1: W praktyce jak te zajęcia wyglądają? Przychodzicie na zajęcia bez względu na grupę i od razu hop na rurę? Czy jednak wymaga to też jakiegoś rozciągania, jakiejś rozgrzewki? Jak taki typowy trening wygląda?
2: Zajęcia trwają generalnie 55 minut. Pierwsze 15 minut jest to rozgrzewka ze wzmacnianiem. Następnie przechodzimy do treningu właściwego, który zajmuje tam około 30-35 minut, czyli już wykorzystujemy drążek pionowy do nauki elementów na nim i na samym końcu robimy sobie rozciąganie i wyciszenie po treningu. Jeżeli chodzi o to, czy jest tak, że wchodzimy i z ulicy wskakujemy na rurę, to nie. Absolutnie. To jest też coś, co się wszystkim wydaje, ale tak to nie wygląda w praktyce. Dlatego, że pierwsze zajęcia w ogóle, na jakie przychodzimy, uczą nas tego, jak stać przy rurce, jak trzymać prawidłową postawę, jak ściągnąć łopatkę, jak napiąć brzuch. Uczymy się najpierw chodzić przy tej rurce, potem wykonujemy obroty. Cały poziom podstawowy u nas został zaprojektowany tak, abyśmy wykonywały tylko elementy z głową w górę. Czyli w ogóle oswajamy się z tą rurą i z tymi pozycjami przy rurze. Dopiero tak naprawdę za około pół roku, kiedy przechodzimy na poziom średnio zaawansowany, zaczynamy

0: te 2-3 lata to już jest nauka tych figur, które najczęściej widzimy w sieci i które zawsze robią na nas takie wow, też tak chcę. Czyli tak naprawdę uważam, że po około 6-7 miesiącach robimy pierwsze elementy do góry nogami, które już są widowiskowe, którymi już lubimy się chwalić, które już robią wrażenia.
1: A kiedy możemy zobaczyć po swoich ciałach, że chodzimy na pole dance? No bo tak jak kilkanaście minut temu mówiliśmy, ten sport również rozwija ciała kobiet, więc kiedy te pierwsze efekty wizualne można zauważyć i kiedy trzebniczanka może, patrząc w lustro, powiedzieć: wow, ale to wyćwiczyłam, ale to wytrenowałam.
0: I tutaj znowu w zależności od tego, jak często trenujemy, ale tak naprawdę trenując nawet raz w tygodniu, myślę, że śmiało po pierwszym miesiącu już będziemy wiedzieć różnicę. Na pewno też będziemy czuć to po naszych ubraniach. Mówię przede wszystkim dlatego, że te ciała się wysmuklają bardzo. Nasza tkanka tłuszczowa zmienia się w masę mięśniową, w związku z czym stajemy się mniej objętościowe. Jeżeli chodzi o to, jak też odczuwalny jest ten proces, to na pewno każda osoba, która poszła chociaż raz na zajęcia pole dance, odczuła zakwasy w każdym jednym możliwym miejscu, więc wiadomo jest, że naprawdę całe ciało tutaj pracuje. No i w związku z tym, że jest to sport wymagający, no to te efekty też są bardzo, bardzo szybko.
1: Rozmowę zaczynaliśmy tak troszkę pod prąd od tego postrzegania pole dance'u jako tego sportu, no właśnie sportu, ale powiedzmy dziedziny aktywności wywodzącej się z klubów dla dorosłych, tak to nazwijmy. Od kilku lat działacie już w Trzebnicy. Jak wyglądało to postrzeganie waszych zajęć właśnie w naszym mieście? Czy od początku było zrozumienie dla tego, co robicie? Po prostu, o, nowa szkółka, która nam poszerza ofertę aktywności w Trzebnicy? Czy jednak pewne kontrowersje były z wami związane?
0: Były pewne kontrowersje. Powiem szczerze, że ja się martwiłam o to, jak się przyjmie tutaj ten sport, z uwagi właśnie na to, że jest to małe miasto, które gdzieś tam stopniowo dopiero się rozwija. Natomiast o ile nie było problemu z tym, żeby uzbierać grupy, bo naprawdę panie były chętne, o tyle był znacznie większy problem z tym, żeby na przykład rozpromować, żeby panie nie wstydziły się pokazywać tego, czego się uczą. Dlatego, że ten odbiór tutaj w Trzebnicy na początku był trudny. Ja też pamiętam, że na samym początku, jak otworzyłam działalność, to zdarzało mi się dostawać jakieś niepochlebne wiadomości, telefony z zastrzeżonych numerów. Zdarzało się tak, że podchodzili ludzie pod studio, obrażali mnie i naprawdę było sporo takich nieprzyjemności. Natomiast wraz z upływającym czasem, no te sytuacje wymarły na szczęście. I aktualnie myślę, że pole dance jest dużo lepiej odbierany niż wiele lat temu. Oczywiście, no pewnie ciężko będzie się całościowo wyzbyć tego pierwiastka, który się kojarzy z klubami nocnymi. Natomiast myślę, że naprawdę jesteśmy na świetnej drodze i coraz więcej osób próbuje, przychodzi, poznaje prawdę, widzi, jak to wygląda i wie, że to z klubami nocnymi naprawdę nie ma nic wspólnego.
1: I widzimy to choćby po tym, że rozszerzacie ofertę, poszerzacie grupę już też o te młodsze roczniki, o dodatkowe zajęcia akrobatyczne, czyli trzebniczanki zaufały pani jako instruktorce i rozwijają się w tej dziedzinie sportu, co podkreślamy. To tak tytułem końca, jakby któraś z naszych słuchaczek jeszcze po tej rozmowie nie była przekonana, żeby przyjść na wasze zajęcia, to jakbyś jako trenerka zachęciła trzebniczanki właśnie do takiej formy aktywności?
0: Przede wszystkim, jeżeli szukasz miejsca, które jest ciepłe, które nie ma od ciebie wymogów na start, które nie oczekuje, że będziesz chodziła w najdroższych ubraniach, że zawsze będziesz najlepszą wersją siebie, jeżeli szukasz środowiska, które jest w pełni przyjazne i cię zaakceptuje taką, jaką jesteś i potrzebujesz znaleźć formę ruchu, która jest inna. Jeżeli wiele rzeczy ciebie do tej pory nudziło, nie mogłaś odnaleźć swojego miejsca w świecie sportu, to przyjdź na pole dance i zobacz sama, że sport wcale nie musi być nudny. Nie musisz robić tydzień w tydzień dokładnie tego samego planu treningowego, aby mieć super efekty i naprawdę możesz się świetnie bawić podczas tej godziny zajęć. Bez względu na wiek. W ogóle środowisko pole dance'owe, to trzeba sobie powiedzieć, środowisko pole dance'owe jest środowiskiem bardzo otwartym. To jest środowisko, które jest ciepłe i muszę przyznać, że jest najmniej toksycznym środowiskiem, w jakim miałam okazję być. I u nas bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na wagę, orientację, religię, jest miejsce i przestrzeń dla każdego. Zawsze. U nas nikt nie zostanie wyśmiany z powodu swojej jakiejś odmienności, czegoś, co odchodzi od normy, tego, co społecznie uznajemy za normę, dlatego, że jest u nas miejsce dla każdej osoby. Każdy jest u nas mile widziany, każdą osobę zapraszamy i naprawdę z każdym chętnie współpracujemy.
1: Dawna wyłuszczarnia Szyszek służy edukacji leśnej. Na terenie Milickiego Nadleśnictwa funkcjonuje Dom Drzewa. To ośrodek

0: edukacji przyrodniczo-leśnej, który przybliży nam świat lasów i jego codziennego życia. O tym zabytkowym budynku i jego wykorzystaniu rozmawiałem z Różą Kurzyńską-Bednarek, specjalistą do spraw edukacji leśnej i rzecznik prasową w Nadleśnictwie Milicz.
1: Co to za miejsce? Jak ten zabytkowy budynek służy Wam na co dzień w Nadleśnictwie Milicz?
2: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz, rzecznik prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest takim miejscem edukacji, gdzie przyjeżdżają do nas grupy i opowiadamy o tym, co w lesie. Prowadzimy edukację typowo leśną, edukację przyrodniczą. Mamy tutaj grupy od poniedziałku do piątku praktycznie codziennie. Są to grupy szkolne, są to emeryci, są to właśnie seniorzy, licealiści. Praktycznie ostatnio, tak jak się zastanawiałyśmy z koleżanką, to przyjmujemy tutaj grupy od lat 4 do 100.
1: Co to za zabytkowy budynek? Jak na przestrzeni lat zmieniały się jego funkcje i jak go wykorzystywaliście?
2: Kiedyś była to wyłuszczarnia nasion drzew iglastych. Jest tutaj właśnie w budynku taki zabytkowy piec, który też można zwiedzić, będąc tutaj u nas. Budynek został odrestaurowany na takiej zasadzie, że ta część zabytkowa jest odrestaurowana, ale też został tak wyremontowany, żeby zachować taki przemysłowy charakter budynku. I myślę, że będąc tutaj fajnie to widać. Kiedyś służyło to właśnie do wyłuszczania nasion. Potem już było to nieużywane i popadało tak jakby w ruinę. I Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia zainteresowała się tym miejscem. Jest tutaj też z boku sad, który zaopiekowali się, nim zostały dosadzone gatunki jabłoni, takie stare gatunki jabłoni, takie typowo polskie. I też zrobili ci państwo taki wstępny projekt, jak odrestaurować tą wyłuszczarnię. I razem z nadleśnictwem szukano pieniędzy, żeby to wspólnie wyremontować. I ostatecznie wyszło tak, że my jako nadleśnictwo zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy PO Ryby i też dostaliśmy z funduszu leśnego, więc wyremontowaliśmy to jako nadleśnictwo, ale posiłkując się dokumentami właśnie też przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju.
1: Mówi Pani o tej zabytkowej części budynku. Co w niej znajdziemy?
2: Jest tutaj właśnie zabytkowy piec, który jest takim sercem tego budynku. Zawsze zaczynając zwiedzanie naszego tutaj ośrodka, witamy wszystkich w holu jakby, bo właśnie tu jest to serce. Jest to zabytkowy piec, którym się kiedyś paliło. Takimi oknami wentylacyjnymi ciepłe powietrze szło do góry, do sali zwanej podsuszarnią, gdzie właśnie były składowane szyszki, które zostały zerwane z drzew i one tam się suszyły, a że pod wpływem temperatury szyszki się otwierają, wysypywały się nasiona. I właśnie o te nasiona chodziło. Były one pozyskiwane z szyszek i potem były wysiewane na szkółkach leśnych.
1: Skoro obiekt został przekształcony, to tak a propos tych nasion, pytanie, jak sobie dzisiaj radzicie, gdy tej wyłuszczarni już waszej nie ma?
2: Dzisiaj wyłuszczarnie nasion są już tak bardzo specjalistyczne. Nasza najbliższa jest w Jarocinie, gdzie nasze właśnie szyszki pozyskane na terenie Nadleśnictwa Milicz wywożone są tam do Jarocina, gdzie są wyłuszczane i pozyskiwane są nasiona. I tam są też przechowywane w odpowiednich warunkach praktycznie laboratoryjnych.
1: Sam obiekt służy Wam nadal, teraz do tych celów edukacyjnych, o których Pani już wspomniała. Jakie przestrzenie oddaliście dla tych wszystkich grup, które odwiedzają Dom Drzewa w Wałkowej?
2: W Domu Drzewa najważniejszym miejscem, sercem budynku jest zabytkowy piec. Na parterze również mamy właśnie salę wykładową, gdzie mieścimy praktycznie 50 osób i tutaj najczęściej zaczynamy nasze spotkanie z odwiedzającymi, z uczestnikami naszych zajęć. Tutaj mamy też tak zwane leśne kino, gdzie puszczamy właśnie filmy przyrodnicze, bajki przyrodnicze, zależy od naszych odbiorców. Potem właśnie przechodzimy na pierwsze piętro, gdzie jest sala zwana podsuszarnią, gdzie jest tak zwana stała ekspozycja, gdzie są szyszki, gdzie możemy zobaczyć właśnie nasiona, jak wyglądają z drzew iglastych. Mamy też laboratorium przyrody do góry. Jest to tak zwana sala typowo do robienia różnych zajęć takich manualnych, plastycznych prac oraz mamy takie pomieszczenie, taką małą świetlicę, gdzie kiedyś było to leśne przedszkole, teraz zostało to przekształcone też na taką stałą ekspozycję starych narzędzi, które używane były w leśnictwie. Między innymi numeratory do cechowania drzewa, które kiedyś były używane. Po ścięciu drzewa każde drzewo jest wtedy policzone i właśnie takie narzędzia między innymi tam się znajdują.
1: A sama sala konferencyjna, zajęciowa, główna, która znajduje się na dole budynku, jak wygląda, co możemy w niej znaleźć?
2: W sali wiadomo, że skoro jest konferencyjną, mamy miejsce na 50 osób. Jest to sala, bardzo jest ekspozycyjna, jeśli chodzi o ptaki, o występujące na terenie Doliny Baryczy, motyle, zwierzęta, że można tutaj wszystko pokazać. Oczywiście mamy rzutniki, mamy odpowiednie tutaj sprzęt, żeby, tak jak mówiłam, że może tu być i leśne kino, i typowo sala wykładowa, konferencyjna. Ciekawostką sali właśnie tej naszej wykładowej, tak jak całego budynku, wszędzie gdzieś mamy jakiś jakiś taki charakter edukacyjny. W naszej sali wykładowej na przykład mamy, jeśli chodzi o podłogę, jest podłogą drewnianą, w której ukryte mamy puzzle. Puzzle, gdzie mamy gatunki drzew i elementy są wykonane z drewna danego gatunku drzewa. I trzeba sobie to poszukać, dopasować, nasiona, drzewa. Wszystko jest właśnie ukryte w podłodze. Ściany są też wykonane z różnych gatunków drzew, takie elementy drewniane, gdzie też możemy śmiało prowadzić takie edukacje z rozpoznawania. Do góry na pierwszym piętrze, na korytarzu, jeśli chodzi o klatkę schodową, też wykonana jest właśnie, że nie jest tylko jednolity gatunek drzewa, tylko są różne, gdzie możemy właśnie śmiało rozpoznawać różne gatunki drewna.
1: Dom drzewa przyciąga ludzi od 4 do prawie 100 roku życia. Jak na co dzień wykorzystywane są te przestrzenie? Czy są to zajęcia organizowane przez Was? Czy wynajmujecie na przykład te przestrzenie na różnorodne wydarzenia albo udostępniacie organizacjom społecznym? Jak to na co dzień wygląda?
2: W Domu Drzewa zajęcia prowadzimy jako leśnicy. Przyjeżdżają do nas grupy, które prędzej muszą się do nas umówić, a termin nasz mamy bardzo napięty. I od razu przepraszam wszystkich, którzy mają pretensje zawsze, że znowu nie ma Pani miejsca. No rzadko kiedy mamy w sumie to miejsce, bo jak rozpoczynamy już zapisy do kalendarza, no to te nasze terminy wychodzą w tydzień czy dwa i na pół roku z góry. Przyjeżdżają do nas najczęściej są to grupy zorganizowane, przedszkola, szkoły, tak jak mówiłam, czy właśnie seniorzy, różne organizacje i przyjeżdżają do nas na przykład do 10 i prowadzimy z nimi zajęcia. Zajęcia się odbywają w budynku, jest to na przykład, jeśli mówimy tu o grupach szkolnych, jest wybierany temat przez kierownika wycieczki, prowadzimy najpierw taki wykład, wprowadzamy w ten temat, zawsze staramy się, zawsze, chyba że jest naprawdę jakieś wichury i ulewne deszcze, to wtedy nie wychodzimy do lasu, ale tak, to zawsze wszystkich naszych uczestników wyciągamy do lasu, bo mamy tutaj blisko bardzo piękne lasy, więc idziemy z nimi do lasu i tam kontynuujemy nasz temat. Przygotowujemy różne materiały do tego lasu, gdzie dany temat wybrany, tak jak mówiłam, przez kierownika wycieczki, realizujemy również w lesie. Potem po powrocie, jeśli grupa sobie życzy, to jeszcze w danym temacie robimy właśnie te prace plastyczne, czy różne inne zajęcia laboratoryjne. Te prace plastyczne są najczęściej dla młodszych uczestników zajęć, dlatego że u nas nie można sobie kupić pamiątki z pobytu u nas, bo nie prowadzimy czegoś takiego, ale zawsze takie pamiątki wykonują sobie uczestnicy sami i mogą sobie je zabrać, tak? Czy to robimy różne takie prace, że znajdujemy coś tam w lesie i potem korzystamy z tego i robimy sobie właśnie tam w sali do góry, czy już mamy coś tutaj gotowe i dokańczają nasi uczestnicy. Dom drzewa również udostępniamy tutaj mieszkańcom miejscowości Wałkowa, ponieważ nie ma tutaj sali wiejskiej, to wszystkie zebrania wiejskie, różne takie spotkania dla mieszkańców odbywają się właśnie tutaj. Często jesteśmy też zapraszani do udziału, jeśli to są jakieś tam zajęcia takie, że robią panie tuwianki, czy takie różne inne warsztaty, to chętnie się do tego włączamy i bierzemy też czynny udział w tym. Jeśli chodzi o wydarzenia takie cykliczne, to realizowane tutaj były w Domu Drzewa Nocsów, która cieszyła się ogromną popularnością wśród właśnie tutaj mieszkańców Doliny Baryczy głównie. Robiliśmy też Noc Nietoperzy, gdzie chodziliśmy z echolokacją i nasłuchiwaliśmy nietoperze w lesie. To też było bardzo takie atrakcyjne. I tak jak mówię, cieszą się one na popularnością, co jest takie dla nas takim fajnym zapewnieniem, że to, co robimy, to jest takie fajne i robimy to dobrze.
1: Wiemy już sporo o samym Domu Drzewa, ale pomówmy jeszcze o tym, co jest tak naprawdę na Waszym terenie, bo tutaj też wiele atrakcji dla młodszych i dla starszych możemy znaleźć. Jaki?
2: Na terenie wokół Domu Drzewa zrobiliśmy taką aktualizację już istniejącej wcześniej ścieżki przyrodniczej. Z nowości dołożyliśmy, może będzie to dla Państwa zaskoczeniem, ale taką tubę do słuchania lasu. Służy to do tego, że można wejść do niej do środka. Jest to taka drewniana konstrukcja. Wchodzimy do środka i w momencie, kiedy jest naprawdę taka cisza, nikt nic nie mówi, to dźwięk odbija się od ściany lasu, podbija te wszystkie odgłosy i naprawdę można zamknąć oczy, czujemy to tętniące serce lasu. Oprócz tuby mamy też tutaj różne tablice właśnie edukacyjne, czy na budynku Domu Drzewa jest nowa tablica, która mówi o tym, co jest w samym środku w budynku. Jeśli nas nie ma, to można naprawdę sobie dużo poczytać i zeskanować sobie kody QR i zobaczyć, co jest w środku. Na naszym terenie jest również druga mniejsza wiata, na której są tablice, takie koła fortuny, nazywa się to Gra o klimat, do której bardzo serdecznie zapraszamy, żeby sobie zagrać, bo na jednej z tablic też są odpowiedzi, więc od razu można się sprawdzić, co wiemy o klimacie, o zmieniającym się klimacie i o wszystkim tym, co nas tutaj otacza i o powietrzu, jakim oddychamy. Także serdecznie też zapraszamy do tego. Jeśli Państwo udacie się z Domu Drzewa pieszo w stronę Karłowa, to cała właśnie ta ścieżka jest odrestaurowana, są nowe tablice edukacyjne i takie, które zawierają w sobie, w swojej treści różne też zadania, że przejście jest bardzo atrakcyjne i nie musi być takie nudne, zachęcające dzieci do korzystania z z lasu, z przyrody i do zabawy lasem. Nasz teren tu wokół Domu Drzewa jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli Państwo tylko chcecie, zapraszamy serdecznie do korzystania. Można korzystać oczywiście też z wiaty. Nie musimy my być tutaj w Domu Drzewa, żebyście Państwo skorzystali z terenu oczywiście wokół. Można zostawić samochód na naszym parkingu i przejść spacerkiem właśnie po ścieżce edukacyjnej, czy wejść sobie tutaj do tuby, czy skorzystać z wiaty.
0: Nasze opanowanie i znajomość kilku podstawowych zasad mogą uratować komuś życie. Mowa o pierwszej pomocy, której udzielania powinniśmy nauczyć się wszyscy już od najmłodszych lat. Jak się okazuje, najmłodsi mieszkańcy powiatu mielickiego o pierwszej pomocy wiedzą sporo. Przekonałem się o tym, odwiedzając uczniów szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Co wiesz o pierwszej pomocy?
3: Że jak zobaczymy kogoś, to od razu musimy podejść i mieć przy sobie takie gaziki, plastry.
0: Czy wcześniej trzeba zadzwonić do kogoś po pomoc?
4: Tak, na numer 112 lub na karetkę.
0: I co musimy robić z taką osobą, którą spotkamy na przykład na ulicy leżącą?
5: Ułożyć go w bezpiecznej pozycji.
6: Można na przykład uratować go. Na przykład jakby się dusił, to można go nacisnąć mu na klatkę piersiową.
0: Mówisz o masażu serca. A jak powinniśmy ten masaż serca wykonywać?
4: 30. Dwa wdechy. I znowu 30.
5: Cały czas, dopóki nie przyjedzie pomoc.
0: Od ponad 10 lat bawił nas podczas licznych występów na terenie całego powiatu trzebnickiego. Słyną z odwołującego się do historii, kultury i tradycji obrzędu dożynkowego. Mowa o zespole Brzykowianie, którego historia sięga 2014 roku, ale w ich strojach można znaleźć także przedwojenne akcenty. O historii zespołu, kulisach jego powstania i rodzinnych więziach opowiedziała mi kierowniczka Brzykowian, Leokadia Wnuk. Historia waszego zespołu rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Co wtedy, w 2014 roku, skłoniło was jako mieszkańców Brzykowa do powołania do życia zespołu ludowego?
7: Leokadia Wnuk, kierownik zespołu Brzykowianie. W Brzykowie kiedyś funkcjonował zespół, który grał po weselach. To była słynna rodzina Grodzickich. To byli nasi sąsiedzi z domu. Dla nas jako dzieci, mieszkańców tych, to trochę takie było fascynujące. Ale po wstąpieniu Polski do Unii, tam minęło ileś lat, możliwość była pozyskiwania pieniędzy na odbudowę jakby tożsamości wsi. I powstała wtedy inicjatywa z namowy pani byłej wiceburmistrz Janiszewskiej Jadwigi, żeby włączyć się do tego programu. I ja jeździłam na różne szkolenia. Spotykaliśmy się, wiadomo, w ramach dyskusji z działaczami w tym temacie. No i też tak podsłuchiwałam tam nieraz, że tam powstał zespół, a stroje sobie uszyli i takie już coś zaczęło kiełkować, że może my byśmy coś, a szczególnie to, może pierwszy raz to mówię, ale były dożynki, nie pamiętam gdzie, bo my w dożynkach zawsze brałyśmy udział albo jako widzowie, albo jako współorganizatorzy. Pierwszy raz na dożynkach wystąpił w Korowodzie w strojach rycerskich, wzorowanych na rycerskich, sołectwo Taczów. To był tak jakby taki bodziec. Proszę, jak pięknie wygląda inaczej Korowód, niż tam idą poubierani w takie zwykłe swoje tam świąteczne stroje, a tu idzie, tak się wyróżniali od wszystkich Korowodów i to już mnie wtedy coś tam natknęło na stworzenie strojów. I zaczęłam wspólnie z moimi siostrami, bo nas jest 4 siostry i 3 braci i wszyscy są tu i wszyscy byli otwarci na to. Aktywnie się włączali, nawet współfinansując pewne rzeczy. Ustaliliśmy, że będziemy kultywować, jeżeli mamy kultywować coś, to niech to będzie to, co robili nasi przodkowie, czyli stroje nie z bistoru, łatwych materiałów, tylko z lnu. Od tego, żeśmy zaczęli, że zakupiliśmy len, wiadomo, wyjazdy do Wrocławia, szukanie w internecie, różnego rodzaju lny i na zapaski, i na spódniczki, a kamizelki aksamitne, bawełniane materiały. Czyli to wszystko miało być naturalne. Nieważne, że trudne do utrzymania, bo wiadomo, jak się len prasuje, ale my na to zwracaliśmy uwagę. Od tych strojów to się właśnie tak zaczęło, że no jak fajnie wyglądacie. No były opinie, że bardzo ładnie korowód bzykowski wyglądał. Dzieciaczkom też poszyłyśmy chłopcy, dziewczynki. Także były tamte lata, do tyłu ja tak już tak nie pamiętam, ale na pewno zaczynało się od 2013 roku, a nawet jeszcze wcześniej, że myśmy tak ubarwiali tą imprezę dożynkową i później po nas zaczęły inne wsie też sobie szyć stroje, każdy tam na swój pomysł. I jak już mamy stroje, no to jak nie stworzyć zespołu śpiewaczego, skoro wszyscy my, kiedykolwiek spotykaliśmy się w rodzinnym gronie na uroczystościach i na zwykłych takich spotkaniach śpiewaliśmy. Te dawne piosenki, już niekoniecznie takie ludowe, ale śpiewaliśmy. A mam jeszcze w rodzinie brata Bolesława, który ma bardzo dobry głos i lubi śpiewać, i lubi dodawać coś od siebie. Także to jest taki niezrealizowany artysta.
1: Czyli co, można powiedzieć, że zespół ludowy w Brzykowie powstał właśnie z tych koligacji rodzinnych. Były stroje, lubiliście śpiewać. Padł pomysł, zakładamy zespół ludowy?
7: Tak, a jeszcze co, że z rodziny tych właśnie Grodzickich są w zespole teraz i wtedy też właśnie przyczyniły się do tego dwie dziewczyny, które nie śpiewały tam w tym zespole, ale z tej rodziny lubiały to samo i miały głosy i tak się zaczęło. A jeszcze dodam, że też jest rodzina, była szeferów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas, a one z gitarami gdzieś tam sobie siedziały, lubiały sobie pośpiewywać, no i miały ładne głosy. I właśnie jedna z nich śpiewa w naszym zespole, ma przepiękny głos i śpiewa Dwa serduszka.
1: Pomówmy zatem, jak na początku wyglądał wasz zespół, kto go tworzył, ile osób w zespole na samym początku działalności występowało?
7: Na samym początku należało poszukać muzykanta. Miałyśmy na oku pana, który tutaj z Trzebnicy, Kaziu Olszewski, Rysiu Saldat, ale byli związani ze Strzeszowiankami, tam jest zespół w Strzeszowie Ludowy. Troszkę to minęło, zanim się Kaziu Olszewski zdecydował z nami nas prowadzić. I na początek było nas, zakładam, 6 kobiet i 1 mężczyzna, śpiewaków, czyli mój brat. Akordeon Kaziu Olszewski i przyciągnął do siebie bębnistę Czesiu Sadownik, też z rodziny tam muzykujących. Kto lubiał grać, muzykować, to już było w rodzinie i później dzieci to. Czyli od tego się zaczęło, że ja byłam tym takim motorem napędowym do powstania zespołu, ale te osoby, które przyszły, to były bardzo do tego zapalone. I zaczynaliśmy próbami w klubie, cały czas mamy w naszej świetlicy wiejskiej.
1: Czy ten skład przez kolejne lata zmieniał się, dochodziły kolejne osoby? No i właśnie też, jakie osoby? Kto tworzy wasz zespół? Czy są to osoby już dorosłe? Czy może jednak to młode pokolenie też się pojawia?
7: Przechodził zespół takie trudne, bardzo trudne chwile, bo nagle zmarł akordeonista Kazio Olszewski, a bez akordeonisty nie ma zespołu ludowego. To był problem i prosiłam drugiego akordeonistę, tutaj też Trzewnickiego, tego Rysia Saldata, który grał w Strzeszowiankach. Po prostu błagaliśmy, żeby przyszedł do nas. No i udało się. Wiem, że to go wiele kosztowało, bo też my mamy już swoje lata, nie? Na dwa zespoły dzielić ten czas, czasem to się zazębiało, trudno było, ale tak już działaliśmy, że Kazio Olszewski był pierwszym akordeonistą i Czesiu Sadownik bębnistą, a jak zmarł Olszewski, Czesiu Saldat i graliśmy w takim składzie. A wokalistów to się troszkę powiększyło, bo doszły dziewczyny jeszcze ze wsi, moje bratowe, które na początku nie bardzo się widziały w tym, ale okazało się, że pogodzą, bo to rolniczki, że pogodzą te rzeczy. Z biegiem czasu, jak już przeszły na emerytury, to już był czas większy. Także na dziś dzisiaj jest nas 9 kobiet i 4 mężczyzn. Zgłosił się do nas w swoim czasie, a może ze 2 lata temu, tu z Trzebnicy mieszkaniec. To jest bardzo miłe, że się sami zgłaszają, że chcą. Właśnie też Tadziu cymbalista, doszedł do nas mój najstarszy brat, który jeździł w transporcie, miał prywatny transport, zawiesił go i jest czas do tego, żeby... No i z młodszych to doszedł nam nowy bębnista, zięć mojego brata, a była jeszcze taka sytuacja, że śpiewaliśmy w Małuszynie. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym sołectwem, a z tej racji, że tam są siostry Boromeuszki i to świętujemy wspólnie, czy jakieś wydarzenia z Bożego Narodzenia, czy święta patrona i ich kaplicy. Podchodzi na jednej z takich uroczystości, podchodzi do nas starszy pan i mówi: czy ja mógłbym u was zagrać na skrzypcach? Ja mówię: ale dzisiaj czy nie w ogóle do was przyjść? I to jest właśnie pan Andrzej Wojtowicz. No taki nasz jakby równolatek. Grał, czy uczył się grać co nieco w dzieciństwie. Dawno, dawno, dawno, bardzo dawno. A że zachował instrument, jest na emeryturze, to ma czas i tak się zapalił do tego, że nawet wiem, że brał sobie lekcje jeszcze dodatkowe. I to jest właśnie ten zespół. Tylko jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Zmarł nasz kontrabasista, bo jeszcze grał z nami Janek Kornaś, kontrabas z Obornik, i tak się zdarzyło, że zmarł. Jeszcze rozchorował się po jakimś czasie nasz drugi akordeonista, czyli Rysiu Saldat, i musiał odejść ze względu na stan zdrowia, ale wcześniej przytulił się do nas młodziutki Radek Domagała. Jego tata pochodził z Brzykowa, mieszkaliśmy w jednym podwórku, znaliśmy się bardzo dobrze i ja zapamiętałam to, co teraz mówię, to jest ważne. Ja zapamiętałam taką sytuację. Śpiewaliśmy tutaj na Niedzieli Palmowej na deptaku, a stał pod budynkiem, no tam ludzie przychodzą, dla których ludowa muzyka jest tam do posłuchania. Stał Domagała z żoną i z takim chłopcem małym, może 8-letni, nie? I no, takie to było miłe, że nasz krajan przyszedł nas słuchać. I nie wiem, minęło może parę lat. Okazuje się, że Radek chce z nami grać. I Radek jako młody chłopiec, a już miał pojęcie, bo troszkę chodził do szkoły muzycznej, ale na gitarę, ale nuty znał. I zaczął grać. Teraz Radek jest naszym prowadzącym akordeonistą. Gra z nami. Jeszcze jeden doszedł do nas teraz akompaniować tak jakby na akordeonie po śmierci Janka Kornasia, kontrabasisty Wojtek Słomski, też dawny, dawny członek zespołu słynnego Leśne Echa.
1: Z tego, co pani mówi, pomimo tych wszystkich przygód, tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, jednak przyciągacie jako Brzykowianie do siebie kolejny narybek i śpiewaczy, i muzyczny. Zahaczmy jeszcze na chwilę, no właśnie, bo po raz pierwszy użyłem nazwy waszego zespołu Brzykowianie. Skąd był pomysł na tą nazwę? Chcieliście się tak mocno ulokalnić, że jesteście ludźmi z Brzykowa? Nie mieliście pomysłu na to, żeby sobie jakąś tam bardziej kreatywną, może górnolotną nazwę zaproponować?
7: Myszel na przykład, bardzo ładna nazwa zespołu ze Żmigrodu, prawda? Chodziło to po mnie, bo początkowo myślałam za Winkla, bo to jest rodzina Winklerów, coś by tam nawiązywało, ale nie, to by było tak niesprawiedliwe wobec innych. Uważam, że Brzykowianie to już samo przez się mówi, że to my, to stąd. Jesteśmy z Brzykowa. My tą wieś reprezentujemy. No coraz więcej gdzieś tam wie, a gdzie ten Brzyków? No w powiecie Trzebnicy, w gminie Trzebnickiej. No nie inaczej. A też wiele zespołów tak sobie nazywa właśnie od miejscowości, z której pochodzą. I myślę, że to jest taka najprostsza rzecz.
1: A co możemy powiedzieć o muzyce, którą gra zespół ludowy Brzykowianie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, folkowa, czy pojawiają się tam też inne muzyczne akcenty? Co macie w swoim repertuarze?
7: Przede wszystkim piosenki ludowe. Od tego tak bardzo zaczynaliśmy, typu Hej z góry, ja do Mazury. Ja przygotowuję repertuar, sugerując się podpowiedziami dziewczyn. I takie były te pierwsze piosenki. Typowo ludowe, ale też zauważyłam, że, bo niektóre piosenki ludowe, takie czysto ludowe, są też takie troszkę smętne, wolne, że słuchacze tak bardziej lubią piosenki takie żywe, bo na przeglądach, jak się śpiewa, to są i słuchacze, i tancerze, dla których to jest właśnie ten moment, kiedy mogą sobie zatańczyć, zrobić kółeczko. No to wprowadzaliśmy nowe, wzorowane na ludowych, no chyba tak zwane folkowe. Wprowadzaliśmy takie, które zapamiętaliśmy z naszych tam dawnych lat, może z dzieciństwa, gdzieś może jak śpiewali nasi starsi współbracia, typu Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona, i zauważyłam, że tak bardzo słuchacze to właśnie te lubią, bo to jest nasz wiek, który jest słuchaczem najwdzięczniejszym. Te właśnie takie piosenki z dawnych, tamtych lat, kiedy były potańcówki robione, coś tam się pogrywało i tańcowało, że to chwyta, bo patrzę na słuchaczy, jeżeli coś tam sobie nucą, to nas to cieszy, i dlatego później już wyszukiwałam właśnie takich, które będą przypominać tym dawne młode lata, no ale jednocześnie cały czas śledzę w mediach, szukam, podpatruję się inne zespoły ludowe, typowo ludowe. Co jeszcze lubiliśmy śpiewać dawniej? Chłopcy szli do wojska. Były okazje, że przy jakichś tam spotkaniach śpiewało się te wojskowe i to się fajnie śpiewało. Serce w plecaku, rozszumiały się wierzby, takie piękne do śpiewania, które właśnie śpiewaliśmy. I to już zaczęłam tak bardziej wgłębiać się, że piosenka żołnierska to jedno, a patriotyczna to drugie. I wgłębiliśmy się w to, tym bardziej, że moi trzej bracia byli żołnierzami. Ich dzieci tak samo by służyli w wojsku, w ten mundur, to pamiętaliśmy, że to takie fajne jest. I dlatego poczuliśmy taką miłość do piosenek żołnierskich. A żeby uczestniczyć w jakiejś uroczystości patriotycznej, to trzeba było też właśnie wyciągnąć pieśni związane z wydarzeniem. Dlatego bardzo się zagłębiałam. Jeżeli była rocznica na przykład 3 maja, no to już trzeba było te pieśni przygotować tak bardziej w tym temacie, a oprócz tego w ciągu dalszym jeszcze inne patriotyczne. Także my bardzo dużo z okresu wojennego, II wojny światowej, ja wyszukałam pieśń przepiękną, Karpacka Brygada. Gdzieś tam była w internecie, ale on tak nie była popularna. Jaka to jest piękna pieśń. I ja przy każdej naszym występie pieśni patriotycznych wyszukuję historię, okres, z którego powstała, i staram się doszukać twórców. W ten sposób się tak przybliża i dla mnie to jest zaszczytem, że wyszukałam, że Karpacką Brygadę napisał Marian Hemar.
1: Czy poza tymi, nazwijmy to, hitami muzyki ludowej, folkowej, utworów żołnierskich, patriotycznych, macie też na koncie jakieś własne utwory albo własne teksty do tej już popularnej muzyki ludowej?
7: Nie, własnych nie mamy. Mamy w swoim gronie takich, którzy dopisują albo wklejają nasze teksty, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć, a tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowianie się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu, o kamizelkach. Gdy wybierzemy się na wasz występ, co zobaczymy na scenie? W czym się prezentujecie?
7: Ze strojami to jest cała historia. Żeby odwzorować coś z przeszłości, należało dowiedzieć się o tym, skąd oni tu przyjechali. I wtedy właśnie powstała nasza kronika. Stworzyliśmy kronikę sołectwa Brzyków, ale musieliśmy do tego początku sięgnąć. Tam wiadomo, że były wcześniejsze jakieś tam zapisy, i tablica zresztą jest, jak wieś przystąpiła do odnowy wsi, a nam chodziło o to, kto przyjechał do Brzykowa w ramach tych powojennych osiedleń. I właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że 70% to są kresowiaki. Niewielka ilość i liczba tam procent ich to są z centralnej Polski, no i pozostali takie mniejsze, gdzieś może lubelskie. Do mnie wtedy to dotarło, że tyle ich tu było, a nam jako dzieciom wydawało się, że my, Kielcaki, nasza rodzina, to podwórko, że to my, to jest cały świat. I dopiero dzisiaj żałuję, że wtedy nikt tego nie zrobił, nie jakoś tak nie nagłośnił tego. Wśród naszych mieszkańców byli Sybiracy, którzy mogli coś powiedzieć, a to wszystko znikło, bo poumierali. Ale my przynajmniej nazwiskami chcieliśmy to odtworzyć, dlatego zrobiliśmy wywiady, kto skąd przyjechał. Zrobiliśmy mapkę zabudowy Brzykowa, bo gdzieś to można było ściągnąć. Mamy zresztą geodetę w Brzykowie, który w tym nam pomógł. Zapisywaliśmy, w którym, gdzie, kto gdzie mieszkał. No i wtedy właśnie się okazało, że tylu ich przyjechało ze wschodu. Okolice Lwowa, Wołyń, tam gdzieś Równe. Szukaliśmy głębiej, jakie tam były stroje. Był nawet taki nasz wyjazd rodzinny do Lwowa, żeby coś poszukać, bo moja mama pochodzi z okolic Lwowa, tato z Kieleckiego. To jest właśnie taki typowy przykład. Czy tam gdzieś koło Lwowa, czy w Lwowie, coś się dowiemy od kogoś. Nie było śladów, nie było czego się przyczepić. W naszej miejscowości są dziewczyny, których rodzice pochodzą z Tuligłów koło Lwowa. Jest książka napisana przez byłego mieszkańca Tuligłów, który opisuje życie w Tuligłowie. Pan ten wyemigrował później do Anglii, tuż po wojnie, ale powstała ta książka, jego wspomnienia ze zdjęciami, z opisem życia, z nazwiskami. I ta książeczka była dla nas pomocna. Może same stroje to tak zdjęcia niedokładne, ale wiemy, że przędli len i tak dalej, tkali. A jeszcze babcia jednej z naszych bratowych przywiozła w ramach repatriacji kufer z tym, co zdołali zabrać. I były tam kamizelki, 4 kamizelki haftowane, jakaś tam zapaska, ale to ona dotarła do nas później. Ale dla nas te kamizelki to był najważniejszy wzorzec, bo spódnicę lnianą uszyć, ale kamizelki wygląd raz, że aksamitne, haftowane przebogato koralikami i to był dla nas wzorzec. Dla nas to było takie przeżycie, że coś takiego nam się przytrafiło i moja bratowa do dzisiaj to trzyma. W tym samym woreczku, w którym one przeleżały w tej skrzyni. To jest takie naprawdę godne podziwu dla tej rodziny. I robiłyśmy, bo najprościej jest zamówić sobie. Są firmy, które szyją stroje, a myśmy chciały same. Dlatego następne były zakupy koraliczków, książki z haftem, z ozdabianiem i myśmy to robiły. Robiły nas 4 osoby, przy czym jedna właśnie ta, której mama to miała w swoim domu, te kamizelki, wybitnie zdolna do tych robót, ale w miarę swoich możliwości, czasu ozdobiłyśmy te kamizelki. To, co my dzisiaj mamy na sobie, to jest nasz projekt Krawcowa Szyła, a to, co mogłyśmy, czyli to haftowanie, ozdabianie koralikami, naszywanie taśmami, to już nasza praca. Stroje kieleckie są proste, nie są tak ozdobione bogato jak te, które mamy pierwsze z koralikami. Są ozdobione tasiemkami, też jest to granatowy len, zapaska. Mężczyźni mają czapki maciejówki, kamizelki w kolorze brązu, też z naszywanymi tasiemkami ozdabianami w tym. Myśmy to nazwali stroje letnie, bo takie są lżejsze na czas śpiewania w okresie, kiedy jest gorąco. I przez to właśnie, ja to podkreślałam, że przez to chcemy jak gdyby mówić o tym i my wprowadzamy do repertuaru dużo piosenek kieleckich, bo to są specyficzne rytmy, nuty.
1: Wychodzi na to, że Brzykowianie nie dość, że kultywują pamięć o swoich przodkach, grając muzykę sprzed lat, prezentują się też w strojach, które mają kilkudziesięcioletnią historię i tradycję. Pytanie, czym jeszcze Na co dzień zajmują się brzykowianie poza występowaniem, graniem, śpiewaniem i ładnym się prezentowaniem. Czy macie wrażenie, że jako zespół ludowy też integrujecie społeczność?
7: Na pewno przychodzą nasze rodziny, integrują się bardziej, bo jest moja rodzina, koleżanki, która śpiewa, też rodzina, bo my jako rodzina, bo jesteśmy dużą rodziną, zawsze byliśmy zintegrowani, współpracowaliśmy, ale też członkowie innych rodzin przychodzą i wtedy my się z nimi wspólnie tam integrujemy. Z mieszkańcami na wsiach jest teraz trochę ciężko, bo no jakoś tak się ludzie pozamykali teraz troszkę. Parę lat do tyłu, kiedy były tak zwane czyny wiejskie, było sprzątanie wsi, była integracja, a od paru lat jakoś to się rozpada. Nie wiem, może ta pogoń za pracą, a jeżeli mamy, bo robiliśmy kolędowanie, bo śpiewamy też pieśni religijne, no to troszkę tam przyszło, jak robiliśmy imprezy, ale tak oczekiwaliśmy zawsze więcej.
1: Kolejne pytanie też właśnie z tym związane jest takie, czy przez to, że występujecie w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, pewnie też gdzieś szerzej na różnorodnych przeglądach, czy zauważacie, że Brzyków przestał być anonimowy? Przecież macie obok siebie drogę powiatową, ścieżkę rowerową. Czy widzicie, że więcej turystów do was zagląda? Jeżeli tak, to co ich przyciąga?
7: Nie tylko brzykowianie przyciągają. U nas powstały stadniny. Pobudowano przede wszystkim ścieżki rowerowe. My jak mamy próby, latem zwłaszcza, drzwi są otwarte i kiedy mamy niejednokrotnie takich gości, którzy podchodzą i słuchają nas. No i później ja widzę tych na jakimś tam śpiewaniu, o, jest ta osoba. To jest takie dla nas miłe, że tym śpiewaniem się tam troszkę przyciąga. A że Brzyków jest rozpoznawalny, też zgłaszają się do nas z prośbą o zaśpiewanie inne zespoły. Na przykład śpiewaliśmy na Dożynkach, mieliśmy obrzęd dożynkowy w gminie Żurawina. No to już, gdzie ten Brzyków, a skąd jesteście?
1: Dużo mówiliśmy o historii, zarówno mieszkańców Brzykowa, jak i waszego zespołu ludowego. Pytanie zatem o przyszłość. Co zamierzacie jako brzykowianie? Co planujecie na kolejne miesiące i lata swojej działalności?
7: Mamy nagraną płytę z kolędami, mamy nagraną płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi i przymierzamy się do nagrania ludowych. Oprócz tego my mamy przygotowany piękny obrzęd dożynkowy, gdzie śpiewamy pieśni dożynkowe, znane, ale i nieznane, które wyszukałam. Swego czasu był w Kołobrzegu przegląd pieśni żołnierskiej, gdzie w panelu poświęconym polskiej wsi były śpiewane pieśni o wsi. I tam jest przepiękna dwie pieśni stamtąd zaczerpnęłam i my je włączyliśmy do naszego obrzędu. Mamy uszyte stroje, wiadomo, lniane, nawiązujące do tego obrzędu i zamierzamy nagrać teledysk obrzędu zbierania zboża, no i tego naszego śpiewania. To jest nasze marzenie. Nagrać teledysk z obrzędem żniwnym i płytę z pieśniami ludowymi.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.